0: 3:09.
1: W odpowiedzi na twój list piszę ci, a ja...

0: Mamy środę, to 7 dzień października. Na zegarach 6, czas na wiadomości.
1: Sejmowa Komisja Regulaminowa niemal jednogłośnie poparła wniosek o uchylenie immunitetu posła PSL i wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego. Prokuratura chce mu postawić zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów powierzonego mu majątku. Broniąc się przed uchyleniem immunitetu, poseł prosił o odroczenie decyzji, bo prokuratura nie zna najnowszych dowodów w jego sprawie.
2: Dokumenty te zostały przekazane prokuraturze pismem przez mojego pełnomocnika. Nie były one przedmiotem analizy w chwili sporządzania wniosku skierowanego do Sejmu, a więc nie mogły zostać uwzględnione przy formułowaniu ustaleń przedstawionych komisji.
1: Chwilę potem głos zabrał jednak obecny na sali prokurator.
3: Ja takich materiałów do dnia dzisiejszego nie dostałem. Być może jeszcze do prokuratury nie dotarły, więc nie jestem w stanie się ustosunkować do tego, o czym mówi pan poseł.
1: Powołujący się na niedostarczone prokuraturze dokumenty, poseł jeszcze bardziej zdumiony był, kiedy głos zabrał jego własny adwokat.
4: Proszę mi to wybaczyć. W dniu dzisiejszym przedłożyłem ten materiał do urzędu prokuratorskiego. Bardzo za to przepraszam. Niestety ustanowienie mnie pełnomocnikiem miało miejsce w piątek.
1: Przypomnijmy, sprawa uchylenia Bartoszewskiemu immunitetu czekała na rozpatrzenie od lipca. Za jego uchyleniem głosowało 14 członków komisji. Jego wniosków nie poparł nikt. Ostateczną decyzję podejmie cały Sejm. Biegli z zakresu pożarnictwa oraz policyjni technicy badali miejsce pożaru na oddziale wewnętrznym w szpitalu imienia Rydygera w Krakowie, do którego doszło zeszłej nocy. Krótko przed pierwszą ogień pojawił się w izolatce na oddziale wewnętrznym. Według bardzo wstępnych ustaleń przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. Wyłączone zostało całe 10 piętro, mówi prezes szpitala Artur Asztabski.
5: Nie nadaje się do użytku, jest zadymione, znaczy w sensie osmolone ściany, no śmierdzi, więc to na pewno tam pacjentów nie możemy wpuścić.
6: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Będziemy podejmowali działania w kierunku stworzenia jakiejś namiastki oddziału. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z od innych szpitali w zakresie tego, żeby takich chorych, jeśli będą trafiali przez najbliższe 1-2-3 dni do nas, móc ewentualnie przekazać, jeśli będą w stanie takim na to pozwalającym, do innych ośrodków.
1: Dodał dyrektor do spraw lecznictwa szpitala Rydygiera Wojciech Gąsior.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Czeka nas kolejny piękny, pogodny dzień. Obiecują nam to synoptycy, choć w wielu miejscach o poranku jeszcze mogą pojawiać się mgły i zamglenia. W tej chwili, jeśli chodzi o temperaturę, najcieplej w zachodniopomorskim Kołobrzegu i Szczecinie. Tam prawie 14 stopni. Wyobrażacie to sobie? Jest niesprawiedliwe. Najchłodniej w Jeleniej Górze około 4 stopni w tej chwili. U nas też wyniki jednocyfrowe, ale z każdą godziną przybywać będzie stopni na termometrach. Znów maksymalnie w okolicach 20 powinniśmy dzisiaj zobaczyć. No, jak wspominałem, to będzie piękny, pogodny dzień. Biomet jest korzystny. Fantastycznie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: To jest podsumowanie wiadomości z wtorku w Radiu Alex. Jest akt oskarżenia po śmierci 25-letniego strażaka z Białego Dunajca. 37-letni Władysław M. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci oraz obrażeń ciała. Do tragedii doszło w sierpniu 2024 roku w budynku OSP w Białym Dunajcu. Podczas spotkania strażaków, w trakcie którego spożywano alkohol, między Władysławem M. a Pawłem Z. wywiązała się sprzeczka i szarpanina. Według ustaleń prokuratury jeden z ciosów miał doprowadzić do upadku pokrzywdzonego i uderzenia przez niego głową o betonową posadzkę. Paweł Z. trafił do szpitala w Zakopanem, a następnie do Nowego Targu, gdzie przeszedł operację. Zmarł 11 sierpnia 2024 roku. Biegli ustalili, że obrażenia głowy, które doprowadziły do jego śmierci, powstały w wyniku upadku i uderzenia o twarde podłoże. Władysław M. został zatrzymany w trakcie śledztwa. Nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczenia kraju oraz poręczenia majątkowego. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Policjanci z Nowego Targu uratowali życie nieprzytomnego mężczyzny, zostali wezwani do mieszkania, gdzie miał przebywać mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. W jednym z pomieszczeń znaleźli go nieprzytomnego i z nieprawidłowym oddechem. Funkcjonariusze natychmiast udrożnili drogi oddechowe i rozpoczęli resuscytację. Po chwili mężczyzna zaczął prawidłowo oddychać, a później odzyskał świadomość. Do czasu przyjazdu ratowników policjanci monitorowali jego stan i zapewniali mu bezpieczeństwo. Mężczyzna trafił do szpitala. Motocyklista uderzył w radiowóz podczas próby zatrzymania w Jabłonce. 21-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu, nie posiadał uprawnień, a jego motocykl nie miał OC ani nie został dopuszczony do ruchu. To jedna z trzech niebezpiecznych sytuacji z udziałem motocyklistów, do których doszło w miniony weekend w powiecie nowotarskim. W Lipnicy Wielkiej policjanci zatrzymali 53-latka jadącego bez kasku. Mężczyzna miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie i również nie posiadał uprawnień. Z kolei w Rabce Zdroju 15-latek motocyklem elektrycznym przejechał przez przejście dla pieszych, a następnie jechał chodnikiem, zmuszając pieszych do zejścia z drogi. Chwilę później stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. O dalszych konsekwencjach wobec dorosłych kierujących zdecyduje sąd. Sprawą 15-latka zajmie się sąd rodzinny. Policja zapowiada wzmożone kontrole. Funkcjonariusze będą przede wszystkim sprawdzać trzeźwość kierujących, wymagane uprawnienia oraz to, czy pojazdy są dopuszczone do ruchu. Niedźwiedzica z młodymi zarejestrowała 2 października fotopułapka w lasach w okolicach Łapsz Wyżnych i Kacwina. Nadleśnictwo Krościenko apeluje do mieszkańców, turystów i grzybiarzy o szczególną ostrożność. Leśnicy przypominają, żeby podczas spacerów nie zbliżać się do niedźwiedzia ani nie próbować go fotografować. Jeśli zwierzę pojawi się na naszej drodze, należy spokojnie się wycofać i nie biec. Szczególnie ważne jest, by nie podchodzić do młodych i nigdy nie wchodzić między nie a niedźwiedzicę. W lesie warto też spokojnie rozmawiać, by nie zaskoczyć zwierzęcia, trzymać psa na smyczy oraz nie zostawiać jedzenia ani śmieci. Leśnicy apelują również, by nie podążać za tropami i nie próbować szukać niedźwiedzi. Zakopiańska drużyna harcerzy Górska Ostoja imienia Tadeusza Kościuszki to jednostka działająca w strukturach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Może poszczycić się 100-letnią historią. Za zalążkiem jej działalności stoją twórcy polskiego harcerstwa Andrzej i Olga Małkowscy, którzy w Zakopanem organizowali drużyny skautowskie. Harcerze są wierni ideom założycieli również i dziś.
9: Wymagamy od naszych druhów, by cały czas wzrastali, by pracowali nad sobą, nad swoim charakterem, nad swoimi umiejętnościami i właśnie takie tacy młodzi druhowie, właśnie chłopaki wiek 11 do 15 lat realizują różne właśnie zadania, rozwijają się cały czas, a to wszystko jest jakby w takiej formie właśnie gry, zabawy, więc...
10: Gdzie się odbywają zbiórki? Gdzie macie siedzibę?
9: Siedzibę mamy na Słonecznej 3, tam jest nasza harcówka taka główna. Zbiórki odbywają się najczęściej w lesie, tam sobie najczęściej idziemy, najczęściej to jest las na Antałówce, tam w okolicach Chyców Potok, właśnie te okolice.
10: I co tam robicie?
9: Ale najczęściej jest jakieś ognisko i jakieś różna właśnie gra, na przykład z jakimś punktem. Jest rywalizacja, no różnie bywa, bo to każda zbiórka jest troszeczkę inna.
8: Mówił drużynowy Szymon Stachnik. Harcerze z Górskiej Ostoi czekają na nowych członków. Zapisy i wszelkie informacje znajdziecie na stronie i Facebooku Tatrzański Hufiec Harcerzy ZHR.
11: Słuchajcie chłopaki, jak potrzebujecie przygód w swoim życiu, nie chcecie grać w komputer, tylko chcecie się rozwijać fizycznie, to zapraszamy do nas, jeździmy na biwaki, śpimy w namiotach, robimy dużo ciekawych rzeczy, jakieś nadawania, szyfry, dużo strasznie praktycznych rzeczy takich ciekawy.
8: Mówił druh Samuel Bielawski. Wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński pozostaje na stanowisku. Niedzielne referendum w sprawie jego odwołania okazało się nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Do urn poszło 758 osób z 8630 uprawnionych, czyli niecałe 9%. Za odwołaniem wójta opowiedziało się blisko 97% głosujących, przeciw było niecałe 4%. Aby referendum było ważne, musiało wziąć w nim udział co najmniej 2159 osób. A podczas referendum doszło do niepokojącego incydentu. W szkole podstawowej w jednej z komisji do spraw referendum w obwodzie numer 7 agresywny mężczyzna wtargnął do budynku i zaczął obrażać członków komisji. Wezwano policję, która zajęła się wyjaśnieniem sprawy. Incydent nie miał wpływu na dalsze prace komisji. W niedzielę 4 października mieszkańcy gminy Szaflary decydowali w referendum o ewentualnym odwołaniu wójta Rafała Szkaradzińskiego. Głosowanie, które trwało od godziny 7 do 21 przebiegało za wyjątkiem tego incydentu, spokojnie. Jak przekazała przewodnicząca komisji, ostateczna frekwencja w tym obwodzie okazała się jednak niewielka.
12: Frekwencja była niska, ludzie tak spływali powolutku.
13: Procentowo można to ocenić?
12: Procentowo nie, ale tak jak przeliczaliśmy, gdzieś około 15 osób na godzinę, tak mniej więcej chodziło.
13: Czy były jakieś incydenty?
12: Tak, jeden incydent, padł nam pan i zaczął nas wyzywać.
13: Co się stało z tym panem?
12: Groził nam, ale wyszedł sam z lokalu.
8: Z przewodniczącą Komisji do Spraw Referendum Agnieszką Pawlikowską rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Niebezpieczna sytuacja na drodze przy wodogrzmotach Mickiewicza. Podczas postoju dwa konie spłoszyły się w momencie, gdy głośno trzasnęły drzwi od toalety. Zwierzęta odłączyły się od fasiągu. Jak informuje Stowarzyszenie Przewoźników Domorskiego Oka, Riko i Rubin pobiegły w kierunku Włosienicy. Po około 150 metrach zatrzymały się, a następnie zostały sprowadzone z powrotem. Pomógł w tym jeden z turystów. Według informacji przekazanych przez przewoźników nikomu nic się nie stało. Konie również nie odniosły żadnych obrażeń. Stowarzyszenie podkreśla, że sobotnia sytuacja powinna być uwzględniona przy analizowaniu funkcjonowania obecnego miejsca postoju zwierząt. Od początku wprowadzenia skróconej trasy wozacy wskazywali, że plac przy wodogrzmotach Mickiewicza jest niewielki i wcześniej nie był on miejscem, w którym konie przez dłuższy czas czekały na pasażerów. Mieszkańcy Jabłonki nie muszą już jeździć do Nowego Targu, żeby zarejestrować samochód. W Urzędzie Gminy otwarto filię Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Na miejscu można teraz załatwiać sprawy związane z rejestracją pojazdów. To ułatwienie nie tylko dla mieszkańców Jabłonki, ale też okolicznych miejscowości, a także całego powiatu nowotarskiego. Myślicie już o świętach Bożego Narodzenia? Zakopiańscy urzędnicy właśnie rozpoczęli przygotowania do jarmarku bożonarodzeniowego. W tym roku rozpocznie się on 26 listopada i potrwa do końca grudnia. Tradycyjnym miejscem przedświątecznych zakupów i spotkań będzie Plac Niepodległości. Tutejsza scena stanie się miejscem prezentacji dla talentów uczniów i mieszkańców z naszego regionu.
14: Będzie można zakupić rękodzieło, świąteczne artykuły, będzie strefa gastronomiczna, będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, koncerty, wydarzenia na scenie. I jak jesteśmy przy scenie, chciałabym również podkreślić, że zależy nam, aby nasz jarmark był miejscem aktywności lokalnej. Także zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola, grupy artystyczne, zespoły, które chciałyby pochwalić się swoimi talentami na naszej scenie. Scena jarmarkowa jest otwarta dla wszystkich, także serdecznie zapraszamy do kontaktu i do tworzenia wspólnego programu i do tworzenia tej świątecznej atmosfery.
8: Mówiła wicedyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Karolina Bulanda. Rabka Zdrój przystąpiła do Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Decyzję w tej sprawie podjęła jednogłośnie Miejska Rada. Jak tłumaczy burmistrz miasta Leszek Świder, miasto realizuje i planuje kolejne inwestycje związane z turystyką. Członkostwo w organizacji oznacza możliwość korzystania z jej doświadczenia i wsparcia. W jego ramach miasto zyska również dostęp do badań i analiz dotyczących ruchu turystycznego. Chodzi m.in. o informacje o oczekiwaniach turystów, zmianach na rynku oraz kierunkach rozwoju turystyki. Z tych danych będą mogli korzystać również mieszkańcy Rabki Zdroju, zapewnia Urząd Miejski w Rabce Zdroju. Do Małopolskiej Organizacji Turystycznej należy już ponad połowa gmin w województwie małopolskim. Członkostwo będzie kosztowało Rabkę Zdrój 3000 zł rocznie. Jak przygotować rodzinę na sytuację kryzysową i jak udzielić pierwszej pomocy? Tego będzie można dowiedzieć się podczas bezpłatnych warsztatów ochrony ludności w Maniowach. Szkolenie odbędzie się 15 października o 16 w Urzędzie Gminy Czorsztyn. Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Maniowach osobiście lub telefonicznie.
0: Wszystkiego pięknego na dobry początek dnia. Jest środa, 7 dzień października. To jest nasze poranne spotkanie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: Środowy poranek, a my zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. 7 dzień października mamy, równo 280 dzień roku. Ładna cyferka. O 6.47 zacznie wschodzić słońce, a zacznie znikać za horyzontem o godzinie 18. 11 godzin i 13 minut, tyle ma potrwać dzisiejszy dzień. Sprawdzamy, kto dziś świętuje swoje imieniny. Na liście są Marek, Amelia, Justyna, Maria, Mateusz, Stefan, Blanka, Marceli, Sergiusz, Mirela, August, Amalia, Tekla i Rosława. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Okazje nietypowe do świętowania. Jest dzień wanny. Proszę bardzo. Mamy także dzień efektywności energetycznej.
1: Radio Alex.
2: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
9: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
11: Po reklamie.
12: W Zakopanem rześki poranek, ale po południu będzie sympatycznie. Słońce od samego rana ma wziąć się do roboty i rozgrzeje powietrze do stopni 16. No, w Nowym Targu oczywiście będzie troszeczkę więcej, tam 19 stopni. Jutro też jeszcze dość ciepło. Niestety piątkowy poranek zapowiada się mokry i też w ciągu dnia będzie na pewno chłodniej.
13: Radio Alex.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dzisiaj dzień wanny mamy. Starałem się znaleźć jakieś informacje na temat tego święta. No nie wiem, z jakiego powodu je mamy, dlaczego tak właśnie jest i w jaki sposób świętować. Tutaj chyba trzeba popuścić wodze fantazji. Pytanie do was, czy jesteście team prysznic, czy team wanna? Możecie skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.

0: polną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Środowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Za kilka minut pojawią się u nas nasze wiadomości. Startują punktualnie o godzinie 7. Pamiętacie i wiecie o tym, jak w Stanach kulturalnie się witają. Hey, how are you? No właśnie, nie pytaj, jak się czuję, bo jak zacznę opowiadać, to akurat wersja z naszego kraju. Zdrówka Wam życzę.
1: W porannych wiadomościach Radia Alex. Kontrole w lasach gminy Raba Wyżna. Policja apeluje do kierowców. Pomoc żywnościowa dla potrzebujących w Zakopanem. Dzisiaj można odbierać produkty. W części z kraju i ze świata koniec reprezentacyjnej kariery Leo Messiego. Anna Grudek. Do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1719. Teraz tylko 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
4: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Po reklamie.
0: Dziś środa, to 7 dzień października. Na zegarach godzina 7. Zapraszamy więc na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zapraszam. Policja apeluje do kierowców samochodów i motocykli o przestrzeganie zakazów wjazdu do lasu. W ubiegły weekend policjanci z Rabki Zdroju patrolowali drogi publiczne i tereny leśne w gminie Raba Wyżna. Funkcjonariusze sprawdzali, czy kierowcy nie wjeżdżają w miejsca objęte zakazem i nie niszczą leśnej ściółki. Przypominają, że jazda po lesie może niszczyć roślinność, płoszyć zwierzęta i stwarzać zagrożenie dla spacerowiczów. Policja apeluje, by przed wjazdem sprawdzić, czy dana droga jest udostępniona dla naszego pojazdu i zawsze stosować się do obowiązujących zakazów oraz oznakowania.
9: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem dzisiaj i w najbliższy piątek będzie wydawał żywność osobom zakwalifikowanym do programu pomocy żywnościowej. Produkty będzie można odebrać od godziny 9 do 14 w Zakopiańskim Centrum Edukacji przy ulicy Kasprusie 35A. Żywność odbiera osoba zakwalifikowana do programu. Jeśli nie może pojawić się osobiście, może upoważnić kogoś do jej odbioru. Przy wydawaniu produktów potrzebny jest dowód osobisty, a w przypadku pełnomocnika również upoważnienie. Warto zabrać ze sobą torby na produkty. Nowe osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do MOPS-u przy ulicy Jagiellońskiej 7.
9: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Czemu ty, chmuro, zazdrościsz? To tytuł wystawy, która zostanie otwarta w najbliższy piątek o godzinie 17 w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu.
10: Autorem prac jest Dawid Zdobylak, który podejmuje w nich temat pamięci, tożsamości i dziedzictwa Łemków, a także doświadczenia życia pomiędzy miejscem pochodzenia a miejscem, w którym przyszło dorastać. Wernisażowi towarzyszyć będzie koncert zespołu Łada. Tytuł wystawy to fragment pieśni W temnu niczków uboczy Semana Madzelana, bo też artysta jest pochodzenia łemkowsko-polskiego. Urodził się w 1993 roku w Chobieni na Dolnym Śląsku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 2023 roku obronił stopień doktora sztuk pięknych. Duet Zofia Zborowska i Kacper Siejkowski natomiast to badacze i wykonawcy tradycyjnej muzyki Karpat,
1: mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Cyberoszuści wykorzystują nasze emocje. Jak się chronić? Ten temat w kolejnym wydaniu wiadomości. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło o poranku rozpoczęcie operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
12: Te działania mają charakter prewencyjny w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy. Już wiemy, co najmniej dwie osoby zginęły w Kijowie, gdy Rosja zaatakowała stolicę Ukrainy rakietą i dronami w dniu 74. urodzin Władimira Putina.
11: Pierwsza eksplozja w Kijowie słyszano kwadrans po 3:00 czasu lokalnego. Siły powietrzne Ukrainy ostrzegały wcześniej o zbliżaniu się do granicy kilku rosyjskich bombowców Tu-95.
12: Dziś dowiemy się, jakie zarzuty usłyszał Dawid K., lekarz, były radny Koalicji Obywatelskiej, który bez specjalizacji został kierownikiem SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie.
11: Wczoraj mężczyzna był przesłuchiwany w stołecznej prokuraturze. Jej rzecznik potwierdził, że obecnie prowadzone są 4 śledztwa w sprawie nieprawidłowości w placówce.
12: A w porannych faktach razem z nami Michał Radkowski. Michale, co wiemy o tym wczorajszym przesłuchaniu?
13: Wiadomo, że trwało kilka godzin. Lekarz nie zgodził się, by podawać jego dane osobowe, więc możemy jedynie mówić o Dawidzie K. i jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dibuła, potwierdził jedynie, że jego klient usłyszał zarzuty. Zapowiedział też, że do momentu przekazania informacji przez prokuraturę nie będzie komentował treści zarzutów. Tych wciąż nie znamy, bo prokuratura chce o nich opowiedzieć więcej podczas popołudniowej konferencji. Wtedy zapewne też dowiemy się, czy Dawid K. przyznał się do zarzucanych mu zarzutów i jak się zachowywał podczas przesłuchania. Przypomnę, że jedno ze śledztw dotyczy oszustwa na ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura wszczęła również postępowanie sprawdzające w sprawie prosektorium Szpitala Południowego. Jest ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menedżerskiego, a także znieważenia zwłok.
11: Jeden z najsłynniejszych Argentyńczyków w historii, Leo Messi, rozegrał tej nocy swój ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji.
12: Argentyna wygrała w Buenos Aires z Beninem 3-0. Mistrz świata, dwukrotny triumfator Copa America zdobył bramkę.
14: Argentino, Argentino, Argentino, de Leo, de Messi! De Messi, de Leo!
12: Absolutne szaleństwo. Argentyna triumfuje.
0: W Zakopanem rześki poranek, ale po południu będzie sympatycznie. Słońce od samego rana ma wziąć się do roboty i rozgrzeje powietrze do stopni 16. No, w Nowym Targu oczywiście będzie troszeczkę więcej, tam 19 stopni. Jutro też jeszcze dość ciepło. Niestety piątkowy poranek zapowiada się mokry i też w ciągu dnia będzie na pewno chłodniej.
15: Dzień dobry, w środę już jesteśmy, a to, czego potrzebujemy o tej porze na pewno, to kawa i muzyka. Koniecznie.
0: No, my zajmiemy się tym drugim, zdecydowanie.
15: Ewelina Kroczek.
0: I Marek Moc.
15: No jeszcze raz. Dzień dobry.

0: środowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, a teraz zaglądamy do horoskopu.
1: Zodiakalny wodniku, ktoś zaproponuje ci dziś coś, na co zwykle odpowiadasz: nie mam czasu. Tym razem spróbuj powiedzieć tak. Obowiązki nie powinny mieć wyłączności na twój kalendarz. A wieczorem miło zaskoczy cię wiadomość od kogoś bliskiego.
0: Baran, dziś więcej zyskasz spokojną rozmową niż upieraniem się przy swoim. W miłości też odpuść rywalizację. Ostatnie słowo wcale nie musi należeć do ciebie. Spotkanie z przyjaciółmi poprawi ci humor.
1: Strzelec, tutaj dobra wiadomość pomoże ci ruszyć z planem, który ostatnio odkładałeś. Zrób pierwszy krok, zanim znów uznasz, że najlepiej zacząć od poniedziałku. Komuś, kto ci się podoba, zaproponuj wspólną kawę.
2: Radio Alex.

0: Środowy poranek, a nasz magiczny kalendarz przypomina, że dziś dzień mówienia jesteś dla mnie ważny. Proste zdanie, a czasem jakoś trudno przechodzi przez gardło.
1: Prawda, bo my najczęściej okazujemy uczucia praktycznie mówiąc, zjedz coś, weź kurtkę, napisz jak dojedziesz.
0: No i to też jest miłe, ale dziś warto powiedzieć wprost, a potem można oczywiście dodać, nie zapomnij o kanapkach, masz stój na WF, podwieźcie do szkoły i tak dalej, i tak dalej.
1: A dla ważnych, dla nas, naszych słuchaczy, zagramy już za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Po reklamie.
0: Środa będzie pięknym, pogodnym dniem na Podhalu, również na Podbeskidziu. Słońca nie powinno zabraknąć, informują synoptycy. Tam też cieplej, bo w Bielsku-Białej dzisiaj do 20 stopni mają pokazać termometry. Jutro też podobna temperatura, ale uwaga, tam czwartkowy wieczór może skończyć się opadami deszczu i burzami. Na Podhalu mokro zrobi się w piątkowy poranek, informują synoptycy. Dzisiaj jeszcze 19 stopni w Nowym Targu, 20 jutro w Zakopanem. Nieco mniej stopni, dzisiaj 16, jutro patrzę, że stopni 15.

0: To środowy poranek z Radiem Alex.
1: Planujemy z wami dzień, a może dziś w Tatry, ale te z XIX wieku. O 16:00 Muzeum Tatrzańskie przy Krupówkach 10 zaprasza na spotkanie przy kawie.
0: Wojciech Szatkowski opowie, jak dawniej podróżowano w góry, jak wyglądało Zakopane i pierwsze schroniska. Wstęp wolny, a tę wyprawę można odbyć bez zadyszki.
1: Tak, to ważne. A do północy możecie jeszcze zagłosować w konkursie Turystyczne Skarby Małopolski. Wśród zgłoszeń są atrakcje z Czorsztyna, Szaftar, Szczawnicy, Zakopanego, czyli to.
0: Jeśli macie swoje ulubione miejsce, dajcie mu głos. Głosowanie potrwa dokładnie do 23:59.
2: Radio Alex.
3: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
3: Po reklamie.

0: do muzyki powrócimy na pewno już po godzinie 8. Poruszymy wiele ciekawych tematów, zwracając uwagę, na poprawność językową. Ponadto zajrzymy do kącika kaucyjnego. Wcześniej wiadomości. Zostańcie z nami.
1: Cyberprzestępcy grają na emocjach. Zachowajcie czujność, apelują służby. Więcej na ten temat już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. W drugiej części serwisu operacja polskiego lotnictwa dziś o poranku zakończona. Powodem był rakietowy atak Rosji na Ukrainę. Anna Grudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1939. Teraz tylko 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
9: Na zegarach już godzina 8, jest środa, 7 października. Czas na wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. Pośpiech, strach i presja czasu to emocje, które wykorzystują cyberprzestępcy, ostrzegają służby. Warto dokładnie sprawdzać adresy stron i wiadomości, nie klikać w podejrzane linki z SMS-ów i nie instalować programów, o które proszą nieznajome osoby. Pomocne jest także dwuskładnikowe logowanie i stosowanie różnych haseł. Nie należy podawać danych karty ani numeru PESEL na niesprawdzonych stronach. Jeśli doszło do wycieku danych lub kliknięcia w podejrzany link, trzeba natychmiast skontaktować się z bankiem, zmienić hasła i zastrzec PESEL.
10: To są wiadomości z Podhala.
1: Rabka Zdrój przystąpiła do Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Decyzję w tej sprawie podjęła jednogłośnie Miejska Rada. Jak tłumaczy burmistrz miasta Leszek Świder, miasto realizuje i planuje kolejne inwestycje związane z turystyką. Członkostwo w organizacji oznacza możliwość korzystania z jej doświadczenia i wsparcia. W jego ramach miasto zyska również dostęp do badań i analiz dotyczących ruchu turystycznego. Chodzi m.in. o informacje o oczekiwaniach turystów, zmianach na rynku oraz kierunkach rozwoju turystyki. Z tych danych będą mogli korzystać również mieszkańcy Rabki Zdroju, zapewnia Urząd Miejski. Do Małopolskiej Organizacji Turystycznej należy już ponad połowa gmin w województwie małopolskim. Członkostwo będzie kosztowało Rabkę Zdrój 3000 zł rocznie.
10: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Już po raz 16 w Jabłonce odbędzie się małopolski przegląd dorobku artystycznego i kulinarnego kół gospodyń wiejskich. Początek dwudniowego spotkania w Orawskim Centrum Kultury już w najbliższą sobotę o godzinie 11.
11: Nasz region reprezentuje tu koło Zmaniów, ale będą też reprezentacje niemal wszystkich powiatów Małopolski, więc rywalizacja zapowiada się ostra. Będzie do śmiechu, ale i na poważnie. Będzie też przepysznie za sprawą degustacji potraw regionalnych. No i pięknie, bo całe Orawskie Centrum Kultury wypełni rękodzieło reprezentujące każdy z regionów. Całość oczywiście okres okraszona muzyką i śpiewem. W niedzielę także początek o godzinie 11, natomiast zwycięzców każdej z kategorii poznamy około 19.
1: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. W kolejnym serwisie ważne wskazówki dla grzybiarzy. Policjanci przypominają im zasady bezpieczeństwa. Teraz przed Wami wiadomości z kraju i ze świata. Mają je dla Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
0: Operowanie naszego i szwedzkiego wojskowego lotnictwa związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę pół godziny temu zostało zakończone.
3: Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powracają do standardowej działalności operacyjnej. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
0: Przypominamy, myśliwce poderwano w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, do których użyto także bombowców Tu-95.
3: W Kijowie zginęły co najmniej 2 osoby, ale Rosjanie zaatakowali poza stolicą także Dniepr, Zaporoże oraz Krzemień w obwodzie połtawskim.
0: Ukraińskie media przypominają, że do tych ataków doszło w dniu 74. urodzin Władimira Putina.
3: Jednocześnie w tych samych artykułach przeczytać można, że według Banku Światowego średnia długość życia mężczyzn w Rosji w 2024 roku wynosi lat 68.
0: Prezydent Donald Trump twierdzi tymczasem, że koniec wojny w Ukrainie jest bliski.
3: Takie słowa padły w Maryland, a wysłuchał ich amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle, w faktach. Prosimy o szczegóły.
12: Dzień dobry. Tradycyjnie prezydent, który obiecał jeszcze w kampanii wyborczej 2 lata temu, że zakończy wojnę w 24 godziny, nie podał szczegółów. Pracuję nad tym. Myślałem, że ona będzie najłatwiejsza do zakończenia. Zakończyliśmy 8 wojen. Zakończyłem 8 wojen. I ta też się niedługo zakończy, zapewnił Trump. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne. To jest absurdalne, co się dzieje. Ale wierzcie lub nie, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża, przekonywał prezydent Donald Trump, który wspiera republikanów przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Prezydent USA Donald Trump informował wczoraj, że ma zaplanowaną rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Rozmowa ma dotyczyć śmierci pracownicy instytutu zajmującego się dżumą w rosyjskim obwodzie irkuckim na Syberii. Trudno jednak powiedzieć, czy przy okazji prezydent Trump zamierza poruszyć inne tematy.
0: Sztuczna inteligencja może dać lekarzowi więcej czasu dla pacjenta.
3: A wszystko za sprawą nowego systemu, który testowany jest w tej chwili w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Wczoraj system zaprezentowano.
13: Pacjent przede wszystkim dzięki temu uzyskuje jak najwięcej uwagi lekarza. Lekarz już nie musi skupiać się na tym, w jaki sposób wprowadzić taką dokumentację medyczną, tylko system wykonuje to za niego.
14: Czyli to jest coś w rodzaju tworzenia dokumentacji potem wykorzystywanej przy kolejnych wizytach?
13: Tak, dokładnie.
0: Z Bartłomiejem Brzękiem, jednym z autorów programu, rozmawiał Marcin Buczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Środa będzie pięknym, pogodnym dniem na Podhalu, również na Podbeskidziu. Słońca nie powinno zabraknąć, informują synoptycy. Tam też cieplej, bo w Bielsku-Białej dzisiaj do 20 stopni mają pokazać termometry. Jutro też podobna temperatura, ale uwaga, tam czwartkowy wieczór może skończyć się opadami deszczu i burzami. Na Podhalu mokro zrobi się w piątkowy poranek, informują synoptycy. Dzisiaj jeszcze 19 stopni w Nowym Targu, 20 jutro w Zakopanem. Panem nieco mniej stopni, dzisiaj 16, jutro patrzę, że stopni 15.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Środowy poranek, o tej porze jedni już przy biurkach, inni jeszcze na światłach. Pozdrawiamy Was serdecznie.
9: A my przy mikrofonach.
0: Czyli na swoim miejscu. Ewelina Kroczek
9: i Marek Moc.
0: Dzień dobry.

0: środowy poranek, a dziś jest dobry dzień, żeby przypomnieć sobie o polszczyźnie. 7 października 1999 roku uchwalono ustawę o języku polskim.
1: Tak, ważne, ważne, bo zamiast mam meeting, można powiedzieć, mam spotkanie, a zamiast czekam na feedback, daj znać, co o tym myślisz, po kolu zrobimy szybki briefing, bo zbliża się deadline, prawda? Słyszymy
0: tak,
1: często.
0: Tak, a nasze radiowe open air, playlista, jingle też mamy co tłumaczyć.
1: Na szczęście mniej gadania, więcej grania, wszyscy rozumieją.
0: No to może zastosujmy w praktyce. Radio Alex. Łobuzy!

0: prosto.
1: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
2: Ja mam takie pytanie z życia wzięte, z własnego doświadczenia wręcz. Czy macie już w domu specjalne miejsce na butelki do oddania? Obok kącika kawowego powstał kącik kaucyjny? Takie pytanie ode mnie.
1: Kącik, torba w kuchni, druga w przedpokoju, trzecia czeka, aż ktoś się zlituje.
2: No właśnie, a potem jesteśmy już w sklepie, sięgamy po ten koszyk, a butelki zostały w domu.
1: Za to wracamy z kolejnymi.
2: Tak, tak, żeby tamtym nie było smutno. Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie.
1: Ciśnienie na Podhalu, zgodnie z zapowiedziami synoptyków, będzie nam spadało w tej chwili na poziomie 1021 hektopaskali. Sam biometr jest korzystny, czyli nie powinna mieć pogoda wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr z południa dzisiaj raczej słaby i umiarkowany. Mocniej ma powiać jutro, ostrzegają synoptycy.
3: Radio

0: To środowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: I stało się, Leo Messi rozegrał ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. Trzeba wiedzieć, kiedy za scenę zejść, tak.
0: W Buenos Aires były łzy, owacje i gigantyczna koszulka z napisem dziękujemy. A Messi podziękował po swojemu. Gol, dwie asysty, wygrana z Beninem aż 3-0.
1: Nawet ostatniego dnia nie odpuścił, prawda?
0: Tak, inni na pożegnanie przynoszą ciasto. Messi załatwił 3 bramki. I teraz spróbuj po takim koledze przejąć obowiązki.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie. Po reklamie.

0: Już po godzinie 9 zarzucimy sieć na ciekawe historie z internetu. Zobaczymy, co tym razem uda się wyłowić. A wcześniej wiadomości. Zostańcie z nami.
1: W tych wiadomościach Radia Alex. Idziesz na grzyby? Policja przypomina o podstawowych zasadach. Nowy targ ufunduje sztandar dla 21. Lekkiego Batalionu Górskiego. W części z kraju i ze świata kibice Argentyny płaczą za Leo Messim. Piłkarz kończy z reprezentacją. Anna Grudek, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład telewizor LG 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz tylko 2799 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
3: Po reklamie.
7: W kalendarzach środa, 7 października, jest 9, przed nami wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Zgubienie się w lesie może szybko zamienić grzybobranie w akcję poszukiwawczą. Policja przypomina, jak przygotować się do wyjścia. Naładowany telefon, latarka, odblaski, woda i coś do jedzenia to podstawowe wyposażenie. Warto też poinformować bliskich, dokąd idziemy i kiedy planujemy wrócić. Policjanci radzą, by nie wybierać się do lasu samotnie i zapamiętywać charakterystyczne miejsca. Jeśli zabłądzimy, należy zadzwonić pod numer alarmowy i jeśli to możliwe, dotrzeć do najbliższej drogi.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Nowy targ ufunduje sztandar dla 21. Lekkiego Batalionu Górskiego. Deklaracja poparcia w tej sprawie została jednogłośnie przyjęta podczas poniedziałkowych obrad Rady Miasta. Decyzja ma zacieśnić związki, które historycznie łączą stolicę Podhala oraz strzelców podhalańskich.
8: Nowy targ jest naszym miastem partnerskim, a rynek nowotarski jest miejscem wyjątkowym, bo tu właśnie zaczęła się historia polskich wojsk górskich. 1 maja planujemy uroczystość nadania sztandaru dla jednostki wojskowej, która również będzie zorganizowana na nowotarskim rynku.
1: Powiedział Radiu Alex podczas niedawnego święta batalionu pełniący obowiązki dowódcy jednostki major Rafał Landowski. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w naszym portalu radioalex.com.pl.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Trwają jesienne redyki, czyli powroty owiec z hal do wsi, gdzie zwierzęta oddawane są gospodarzom. Kolejny mamy już w najbliższą niedzielę w Kuźnicach.
9: No wybieramy się już w niedzielę, bo już wierchę śniegu obkurzył i spodziewamy się drugiego śniega i nie trzeba już schodzić z 250 do 300. To moich trochę jest, resztę zaś sąsiadowi zeszłego ze Zębówi. No i to na Bestrena, na Balecki wiergi, resztę na Ustubi, przez Łosiówki i na Suche, Suchy Mosor. No i to się wgania do Kosora. Ci właściciele przychodzący owce mają nie wyrzuć coś z Kosora. Każdy sobie bierze swoją, bo zna co one są. Znaki na usach, teraz nawet jeszcze kulczyki są.
1: Mówił baca Andrzej Staszel-Furtek, który ma wraz ze stadem wyruszyć z Kuźnic około 11.30. Gdy dotrze w rejon kościoła na Antałówce, owce zostaną poświęcone i redyk powędruje dalej, aż do Suchego. Śmiertelny wypadek w rejonie Zawratu, nie żyje turystka. Więcej na ten temat w serwisie o 10.00. Teraz przed Wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, którzy przedstawią wiadomości z kraju i ze świata.
10: niedzielę druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.
0: Miasta, które ma problem, nazywane jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce.
10: Na koniec roku będzie to 9 miliardów złotych długu. Na jednego mieszkańca 11 tysięcy złotych. Stąd dominują pytania o sposoby wyjścia z tego ogromnego długu.
11: I zadłużony Kraków jest. Wajchrowski rządził tyle lat i...
9: Kraków jest zadłużony, więc trzeba szukać możliwości.
12: To jest abstrakcja, no, najbardziej zadłużone miasto, ciężko to będzie odkręcić.
0: Maciej Sołtys, Maćku, tak a jest, jakie propozycje podobnie na uzdrowienie finansów miasta mają Monika Piątkowska i Łukasz Gibała?
13: Oboje liczą na oszczędności po audycie Urzędu Miasta i miejskich spółek. Gibała nowych wpływów chce szukać w opłacie turystycznej, w wyższym podatku od nieruchomości dla deweloperów i zachęcaniu do rozliczania podatków w Krakowie. Piątkowska natomiast stawia na wpływy z turystyki i na refinansowanie tego długu, ale deklaruje też brak podwyżek lokalnych podatków. Pytanie jest o wielkie inwestycje. Metro ma kosztować w Krakowie 13 do 15 miliardów złotych. Piątkowska pieniędzy na te inwestycje chce szukać we współpracy z rządem, a Gibała uważa, że w tej skróconej kadencji nie ma miejsca na tak ogromny projekt.
0: Jeden z piłkarskich bogów Argentyny, Leo Messi, zakończył reprezentacyjną karierę.
10: Ale jak usłyszeliśmy po meczu,
14: zawsze
10: razem pozostanie z Albi Celeste i kibicami. Messi zakończył reprezentacyjną karierę, jak mówiliśmy, w imponującym stylu. Ostatniej nocy 2 asysty i bramka strzelona Beninowi. Wygrana Argentyny 3-0.
0: We łzach Messi, we łzach też trener Argentyny.
15: Las lágrimas...
10: Łzy płyną, bo nie tylko on odchodzi, raczej dlatego, że kończy grę piłkarz niezastąpiony, wyjaśniał Lionel Scaloni. Ale płakali także ze wzruszenia kibice Argentyny, nie tylko ci najmłodsi.
0: Płakałam do tej pory, żegnając się z najlepszym piłkarzem wszechczasów, ale nie tylko piłkarzem. Dla mnie Messi, mam 72 lata i lubię piłkę nożną, kocham futbol, jest kimś o wiele więcej niż tylko piłką nożną. To skromny facet. Dobry człowiek, który dał przykład młodym ludziom i wszystkim Argentyńczykom.
10: Lionel Messi kończy z reprezentacją, ale jego klubowa kariera trwa. Kontrakt z Interem Miami, przypominamy, obowiązuje do końca sezonu 2028.
7: Ciśnienie na Podhalu, zgodnie z zapowiedziami synoptyków, będzie nam spadało w tej chwili na poziomie 1021 hektopaskali. Sam biometr jest korzystny, czyli nie powinna mieć pogoda wpływu na nasze samopoczucie. Wiatr z południa dzisiaj raczej słaby i umiarkowany. Mocniej ma powiać jutro, ostrzegają synoptycy.
0: Mamy nadzieję, że wasz poranek układa się po waszej myśli.
7: My zerkamy w ułożoną playlistę, tam też wszystko gra, zresztą posłuchacie za moment.
0: Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: środowy poranek z Radiem Alex.
1: Wyłowiliśmy z sieci dzisiaj film, na którym widać dwa lisy na jednym z tatrzańskich szlaków i spotkanie, które trudno nazwać towarzyskim. Podpis pod filmem brzmi: zejdź mi z drogi, ty zejdź. No i zaczęły się negocjacje na wyższym poziomie.
0: A w tle muzycznie Eye of the Tiger, więc muzyczna oprawa pojedynku też jest. Tylko tygrysa zastąpiły lisy.
1: Nie wiemy, o co naprawdę poszło, ale podpis pasuje idealnie. Żaden najwyraźniej nie zamierza ustąpić. To nieźle, nieźle.
0: To zupełnie jak dwa samochody na wąskiej uliczce. Obaj kierowcy wiedzą, że trzeba cofnąć się, tylko każdy wie, że to ten drugi musi.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego piękną z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl. Let's
4: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Po reklamie.
0: Na Podhalu jeszcze dziś i jutro bez opadów. Dzisiaj też pięknie, pogodnie i słonecznie. Jutro z tym słońcem może być różnie. Okresami wzrastać będzie zachmurzenie nawet do dużego. Piątkowy poranek to dzień dobry z deszczem, tak możemy powiedzieć. Po południu jednak będzie już zaglądało słońce. Dzisiaj 16 stopni. Przypomnę, w Nowym Targu nieco cieplej, tam dzisiaj 19.

0: Tak wam pięknie gramy w środowy poranek.
1: Teraz wiadomość z spółki Wow, bo wiecie, że czasem na nią sięgamy. Mieszkaniec Ohio przez niemal 4 miesiące miał w torbie zapomniany kupon loteryjny. Kiedy wreszcie go sprawdził, okazało się, że wygrał 50 tysięcy dolarów.
0: No i to jest porządny argument, żeby czasem posprzątać w torbie.
1: Albo sprawdzić kieszenie jesiennych kurtek. Może też tam coś na was czeka. Zapomniany banknot, drobne. Co ostatnio znaleźliście?
0: Ja paragon, cukierek i listę zakupów.
1: Aha. Czyli co, bez wielkiej wygranej?
0: No, nie tym razem.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790-200-020.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: Już po godzinie 10 zabieramy Was między innymi na naszą stronę www. Tam sporo tematów, z którymi warto być na bieżąco. Wcześniej wiadomości, zapraszamy.
1: W wiadomościach Radia Alex już za chwilę. Śmiertelny wypadek w rejonie Zawratu. Turystka spadła po stromym, twardym śniegu. Ratownicy TOPR ostrzegają, warunki w wyższych partiach Tatr są bardzo trudne. Kto dostanie Nagrodę Nobla z chemii i zwycięska Iga Świątek na koniec serwisu o 10. Anna Krudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład smartfon Redmi Note 15 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1639. Teraz tylko 1499 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
3: Po reklamie.
4: Minęła już godzina 10, a w środę o poranku przyszła pora na kolejne wiadomości.
1: Anna Krudek. Zaczynamy. Tragiczny w skutkach upadek turystki z rejonu Zawratu na stronę zmarzłego stawu. Zgłoszenie o wypadku dotarło do centrali TOPR wczoraj w godzinach popołudniowych. Turystka spadła po stromym, twardym śniegu. Nie miała zimowego wyposażenia. Ratownicy odnaleźli poszkodowaną w zawratowym żlebie. Mimo zabiegów resuscytacyjnych kontynuowanych również podczas transportu śmigłowcem na lądowisko w Zakopanem, a także pomocy udzielonej kobiecie w szpitalu, jej życia nie udało się uratować. W wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki.
5: Do pewnej wysokości w górach nie mamy zimy, natomiast od 1700-1800, jeżeli mówimy o tych północnych wystawach, a mamy ich w Tatrach Polskich bardzo dużo, mamy do czynienia z tak zwanymi warunkami przejściowymi. Jest to zmrożona, zlodowaciała warstwa śniegu, pozwalająca poruszać się bezpiecznie tylko najbardziej doświadczonym turystom i taternikom. To jest po prostu zmrożony beton, po którym w momencie upadku właściwie bardzo trudno się zatrzymać, mając umiejętności i konkretny sprzęt. Nie mając tego sprzętu, to mówimy o upadkach z dużej wysokości. Te osoby doświadczone po prostu unikają takich miejsc i takich warunków, bo wiedzą, czym to grozi.
1: Mówił ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Do strażaków z OSP Czarny Dunajec, OSP Ciche Górne 2 oraz OSP Dział trafiły nowoczesne, wielozadaniowe pojazdy terenowe typu UTV. Zakup zrealizowano w ramach drugiego etapu programu Bezpieczne Dzieci prowadzącego w latach 2025-2026. Nowe pojazdy mają ułatwić strażakom szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia, transport sprzętu i prowadzenie działań w trudnych warunkach.
2: Radio Alex poleca.
1: W Zakopanem w najbliższy weekend odbędzie się Forum Organizacji Społecznych. 10 i 11 października w Kinie Miejsce i Sokolni spotkają się przedstawiciele organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń, klubów sportowych i grup wolontariackich. W programie między innymi panele, warsztaty i prezentacje dobrych praktyk. Forum będzie też okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych współprac. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Wydarzenie odbywa się pod naszym patronatem. Dron pomógł namierzyć osobę, która paliła odpady w kościelisku. Więcej o tej sprawie w kolejnym serwisie. Teraz wiadomości z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Dyrektor zakładu opiekuńczo-leczniczego Jaśmin w Starym Goździe na Mazowszu zatrzymany przez policję.
7: Usłyszał już korupcyjne zarzuty i trafił do aresztu. Krzysztof Zasada. Dzień dobry, Krzysztofie.
8: Dzień dobry.
7: O co konkretnie ten mężczyzna jest podejrzany?
8: Według śledczych dyrektor żądał od rodzin pensjonariuszy dodatkowych opłat, uzależniając od tego umożliwienie dalszego przebywania podopiecznych w ośrodku. Jak twierdził, pieniądze miały pokrywać koszty funkcjonowania tego ośrodka. Jedno z zarzucanych przestępstw dotyczy domagania się comiesięcznych wpłat wysokości 450 zł od rodziny osoby, która w tym niepublicznym ośrodku przebywała w ramach świadczenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak twierdzą śledczy, zatrzymany, żądając pieniędzy, wykorzystywał przymusową sytuację rodzin. Placówka sprawuje opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej pomocy, często niesamodzielnymi i całkowicie zależnymi od innych. Stołeczna policja apeluje o zgłaszanie się wszystkich osób, od których dyrektor żądał dodatkowych opłat.
6: Po medycynie i fizyce czas na chemię.
7: Dziś poznamy laureata lub też laureatów kolejnej Nagrody Nobla. W studiu z nami Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Grzegorzu, wczoraj zapowiadałeś, że w przypadku fizyki zawsze trzeba brać pod uwagę tematy dotyczące badań wszechświata i to się potwierdziło.
3: Tak, tym razem wyróżniono badania z pomocą tajemniczych, ulotnych cząstek zwanych neutrinami.
6: Kto ma największą szansę z chemii?
3: Często tak się zdarza, że chemiczny Nobel dostają autorzy odkrycia, które bardzo przydaje się w medycynie. W tym roku są dwie takie mocne kandydatury. Naukowcy, którzy rozwinęli tanie, szybkie metody sekwencjonowania DNA, które przyspieszyły odczyt genomów, a także autorzy modyfikacji nowoczesnej techniki edycji genów. Wśród faworytów wymienia się też autorów badań nad długodystansowym transferem elektronów w białkach, co ma ważne znaczenie dla fotosyntezy i oddychania komórkowego, a także naukowców zajmujących się samoorganizującymi się monowarstwami, które zmieniają własności powierzchni. Nie zapominamy też oczywiście o Krzysztofie Matyjaszewskim, któremu zdaniem wielu ekspertów za przełomowe badania w chemii polimerów Nobel się po prostu należy.
6: A w Pekinie Iga Świątek już w ćwierćfinale China Open.
7: Chwilę przed dziewiątą pokonana Amerykanka Iwa Jowicz. Nieco ponad półtorej godziny gry wygrana w dwóch setach 6-1, 6-3.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Na Podhalu jeszcze dziś i jutro bez opadów. Dzisiaj też pięknie, pogodnie i słonecznie. Jutro z tym słońcem może być różnie. Okresami wzrastać będzie zachmurzenie nawet do dużego. Piątkowy poranek to dzień dobry z deszczem, tak możemy powiedzieć. Po południu jednak będzie już zaglądało słońce. Dzisiaj 16 stopni. Przypomnę, w Nowym Targu nieco cieplej, tam dzisiaj 19.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Środowy poranek u nas to czas na kolejną kawę. Może dołączycie? Zapraszamy.
4: Zapraszamy też na kolejną wspólną godzinę.
0: Ewelina Kraczek,
4: Marek Moc
0: i gramy.
2: Radio Alex.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Pewnie niektórzy z was przyjechali dziś do pracy autobusem i o tym będzie ta historia.
0: Studenci Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia przez 2 tygodnie będą pobierać próbki z siedzeń, poręczy i kasowników w autobusach i tramwajach.
1: Tak, akcja nazywa się Pasażerowie na gapę, bo naukowcy sprawdzą, czy podróżują tam również bakterie odporne na leki.
0: Mhm, ale nazwa trafiona. Biletu nie kupią, a wszędzie się wożą.
1: Myjcie ręce po podróży, przypominamy.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
0: Na Podhalu dzisiaj mnóstwo słońca i bardzo dobrze, zachmurzenie jedynie umiarkowane. Więcej chmur zapowiadają synoptycy na jutro, czeka nas zmienne zachmurzenie, a piątek i pierwsza część dnia to chmury i opady deszczu. Po południu jednak wyjrzeć ma do nas słońce i to jest bardzo dobra informacja. Niestety niemiła jest taka, że od piątku zrobi się chłodniej.

0: To środowy poranek z Radiem Alex.
1: A teraz ostatni dzwonek dla tych, którzy chcą posłuchać Macieja Maleńczuka na żywo. Dziś kończy się nasz konkurs, a do zdobycia są podwójne wejściówki na koncert w Nowym Targu.
0: Zajrzyjcie na profil Radia Alex w mediach społecznościowych. Tam znajdziecie zadanie konkursowe i wszystkie informacje. Przeczytajcie, wyślijcie zgłoszenie i powalczcie o bilety.
1: Wejściówki są podwójne, więc warto też już pomyśleć, kogo zabierzecie.
0: Ale najpierw zgłoszenie. Warto odwiedzić naszą stronę internetową.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
3: Po reklamie.

0: Środowy poranek już za nami, rozpoczyna się środowe przedpołudnie.
1: Dziękujemy za nasze wspólne poranne spotkanie.
0: I mówimy do usłyszenia. Ewelina Kroczek,
1: Marek Moc.
0: Do jutra. I zostańcie z nami. Za chwilę wiadomości.

0: W wiadomościach Radia Alex o 11:00 Straż Gminna w Kościelisku przy pomocy drona namierzyła miejsce spalania odpadów. Sprawca został ukarany mandatem. W drugiej części serwisu Kraków przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Anna Krudek, zostańcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1719. Teraz tylko 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.

0: Dany. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Wotrena i Dota, Bass Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Blik.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
12: Po reklamie.
13: W kalendarzach środa to 7 dzień października, na zegarach godzina 11. W Radiu Alex to czas na najważniejsze wiadomości.
14: Anna Krudek. Zapraszam. Spalał odpady za budynkiem usługowym w Kościenisku. Strażacy namierzyli go dzięki dronowi i ukarali mandatem. Straż gminna otrzymała zgłoszenie w tej sprawie, ale miejsce było trudno dostępne. Funkcjonariusze wykorzystali więc drona, którego nagrania pozwoliły je zlokalizować i dotrzeć do sprawcy. Spalanie odpadów to zagrożenie dla zdrowia, środowiska i jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Nowoczesne technologie wspierają nasze działania, ale najważniejsza pozostaje odpowiedzialność każdego z nas, podkreślają funkcjonariusze i apelują, by nie być obojętnym na takie przypadki i zgłaszać je straży. Teraz w Radiu Alex ostrzeżenie dla kierowców w Zakopanem. Skrzyżowanie ulic Kasprusie z ulicami Orkana i Podlipkami zostanie całkowicie zamknięte w najbliższy piątek w godzinach od 8 do 17. Powodem utrudnień jest konieczność wykonania warstwy stabilizacyjnej pod drogę. Mieszkańcy ulicy Podlipkami są proszeni o wyjechanie samochodami z posesji przed 8. Po tej godzinie przejazd przez skrzyżowanie będzie niemożliwy.
15: Wiadomości w Radiu Alex.
14: Jeszcze tylko do najbliższego piątku mieszkańcy gminy Rabka-Zdrój, którzy chcą gromadzić deszczówkę, mogą składać wnioski o użyczenie specjalnie do tego przeznaczonych zbiorników.
16: Pojemność użyczanych zbiorników to 700 litrów. Wyposażone są w zestawy podłączeniowe zawierające zbieracz wody oraz kranik, a wniosek może złożyć właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty budynku mieszkalnego położonego na terenie rabczańskiej gminy, pod warunkiem, że nie zalega z podatkami, opłatami za śmieci, czy też innymi należnymi gminie.
14: Mówiła nasza reporterka Joanna Chmiel. Wszystkie szczegóły znajdziecie w naszym portalu radioalex.pl.
15: Radio Alex poleca.
14: Jesienią Zakopane zaprasza na kulinarną podróż. Od 28 października do 29 listopada potrwa Bachleda Festiwal Restauracji. W jego ramach 6 restauracji przygotuje łącznie 12 specjalnych menu opartych na sezonowych produktach i autorskich interpretacjach smaków. Od kuchni regionalnej przez europejską po włoskie klasyki. Festiwalowe dania będą dostępne w specjalnych cenach. Rezerwacje stolników właśnie ruszyły. Wydarzenie odbywa się pod naszym patronatem. Wszystkie szczegóły mamy na radioalex.pl. Tą informacją kończymy wiadomości z regionu o 11. Anna Grudek. Dziękuję za uwagę. O 12 serwis w Góralskiej odsłonie zaprezentuje Władek Biały, a już teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
4: Do końca września pracodawcy zgłosili w Krakowie zwolnienie grupowe obejmujące 4000 osób.
8: W niedzielę przedterminowe wybory prezydenta miasta. Ktokolwiek wygra, będzie musiał zmierzyć się z problemami lokalnego rynku pracy.
4: W przedpołudniowych faktach teraz krakowski Ruczaj, Zagłębie Biurowców, gdzie jest Maciej Sołtys.
12: Wszystko się zgadza.
4: Witamy w faktach. Jak teraz wygląda rynek pracy w stolicy Małopolski?
12: Kraków przez lata przyciągał korporacje, m.in. zajmujące się księgowością, podatkami czy IT. W sektorze usług dla biznesu pracuje ponad 110 tysięcy osób.
17: To nie są osoby przypadkowe, to są często osoby z dużym doświadczeniem. Natomiast akurat jeśli chodzi o zadania, które realizują, no to w tym momencie one gdzieś są przesuwane do innych, tańszych lokalizacji bądź automatyzowane.
12: No i stąd zapowiedziane zwolnienia grupowe, tłumaczy Adam Biernat z Grodzkiego Urzędu Pracy.
8: Maćku, a co na to kandydaci na prezydenta Krakowa? Jakie mają pomysły na zmiany na krakowskim rynku pracy?
12: Łukasz Gibała zapowiada lepsze przygotowanie absolwentów uczelni do wejścia właśnie na rynek pracy i przyciąganie nowoczesnego przemysłu. Z kolei Monika Piątkowska chce rozwijać w Nowej Hucie strefę nowych inwestycji, ale też wspólnie z korporacjami szkolić oraz przekwalifikowywać pracowników.
4: W niedzielę w Krakowie decydująca druga tura wyborów prezydenta miasta. Arsen, cynk, kadm i ołów. Takie metale ciężkie zawiera gleba na hałdzie Pokój w Rudzie Śląskiej.
8: Zwałowisko znajduje się w pobliżu domów, szkoły i ogródków działkowych. Ponad 90% terenu jest już po rekultywacji. Pozostał jeden obszar, ten najbardziej skażony.
4: A my ponownie łączymy się z Anną Kropaczek.
18: Dzień dobry,
4: Aniu,
18: jestem.
4: Jaki jest plan dla tego terenu?
18: Teren o powierzchni niespełna 1,5 hektara także ma być zrewitalizowany. Spółka restrukturyzacji kopalń, która za to odpowiada, podpisała już umowę na opracowanie projektu. Wykonawca ma czas do wiosny na przygotowanie go.
19: Zaznaczyliśmy, żeby w technologii, którą opracowuje wykonawca w projekcie, uwzględnić to, żeby te prace były możliwie jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia i sygnały, które w ramach spotkań z mieszkańcami do nas docierały.
18: Mówi Mariusz Tomalik, rzecznik SRK. Również miasto domaga się zmiany technologii rekultywacji hałdy na taką, która nie będzie wymagała rozkopywania jej i prowadzenia prac bezpośrednio na tlącym się materiale.
13: Sprawdzamy pogodę w regionie. Dzisiaj w Zakopanem na termometrach maksymalnie 19 stopni. Niebo będzie częściowo zachmurzone. Wiatr słaby do umiarkowanego powieje z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1020 hektopaskali. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Kościeliska i Nowego Targu. A w nocy 10 stopni. Już po godzinie 11, to środowe przedpołudnie, w Radiu Alex sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia w regionie. Zostańcie z nami.

0: ¿Por qué otra si tú eres especial edition?
1: Radio Alex.

0: dziś ostatni moment na to, aby zagłosować w konkursie Turystyczne Skarby Małopolski. Podobnie jak w poprzednich, tak i w 8 edycji docenione zostaną miejsca z duszą, nietuzinkowe atrakcje, wydarzenia czy kulinarne skarby, z których słynie nasze województwo, w tym oczywiście nasz region. O tym Joanna Chmiel.
1: Głosowanie potrwa tylko do środy do 23:59, a można tu wybrać spośród 103 propozycji. Z naszego regionu są zgłoszone m.in. atrakcje takich miejscowości jak Czorsztyn, Szaflary, Szczawnica, Zakopane czy Witów. Trzeba uważnie poszukać, bo wszystkie są podzielone na 6 kategorii. Miejsce z klimatem, najciekawszy szlak turystyczny, dzieje się, unikatowa atrakcja turystyczna, sielskie klimaty, czyli wypoczynek blisko natury, w gościnie oferta kulinarna. Życzymy powodzenia wszystkim naszym kandydatom.
0: O tegorocznej edycji oraz o tym, kto z naszego regionu wygrywał w poprzednich latach, przeczytacie na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Po reklamie.
5: Spoglądamy na pogodowe mapy regionu. Dziś w Zakopanem do 19 stopni. W ciągu dnia utrzyma się częściowe zachmurzenie. Wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu. Będzie słaby do umiarkowanego. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1020 hektopaskali. Nieco cieplej w Szczawnicy i Bielsku Białej. Tutaj na termometrach 22 stopnie, a w nocy około 10 stopni.

0: Radio Alex z propozycją na zbliżający się weekend. To już po raz 16 w Jabłonce odbędzie się małopolski przegląd dorobku artystycznego i kulinarnego kół gospodyń wiejskich. Początek dwudniowego spotkania w Orawskim Centrum Kultury o godzinie 11. O szczegółach Joanna Chmiel.
1: Nasz region reprezentuje tu koło Zmaniów, ale będą też reprezentacje niemal wszystkich powiatów Małopolski, więc rywalizacja zapowiada się ostra. Będzie do śmiechu, ale i na poważnie. Będzie też przepysznie za sprawą degustacji potraw regionalnych. No i pięknie, bo całe Orawskie Centrum Kultury wypełni rękodzieło reprezentujące każdy z regionów. Całość oczywiście okraszona muzyką i śpiewem. W niedzielę także początek o godzinie 11, natomiast zwycięzców każdej z kategorii poznamy około 19.
0: Początek w sobotę, ale już dziś zapowiadamy. Warto zarezerwować czas w kalendarzu.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
7: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733-049-049.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Po reklamie.

0: stolicy Podhalo powstaje nowe rondo, które usprawni ruch u wylotu ulicy Świętej Anny i Starej Zakopianki. Straż Graniczna planuje przeprowadzkę do nowego targu. Leśnica szykuje się do niedzielnego konkursu muzyk. Tu Władysław Bioły. Wielkimi krokami zbliżają się wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1939. Teraz tylko

0: 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu. Ulica Królowej Jadwigi 64.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
10: Przed chwilą minęła 12. Zapraszamy Was teraz na najnowsze wiadomości.
11: Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Środowe wydanie zacynamy doniesieniami z niezwykle szerokiego frontu budowy różnych rzeczy. I tak wśród tych różnych rzeczy, wtorek nie będziemy tu wymieniać, no bo program moi no parę minut, a same kategorie tych budów no to aż trudno policzyć, bo są i małe, i duże, i legalne, i nielegalne. Doślimy do wniosku, że zajmiemy się jedynie malutkim wycinkiem tematu, czyli budową, ale dróg. I nie sićkik dróg, ino skrzyżowań. I nie sićkik skrzyżowań, ino rond. I nie sićkik rond, ino nowego ronda, które powstaje w Nowym Targu. Mowa oczywiście o skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, które połączy wyjazd z ulicy Świętej Anny ze starą Zakopianką. Pierwsze roboty ruszyły jeszcze wczoraj. Nowe rondo powinno zdecydowanie usprawnić ruch w tamtej okolicy, jednak już teraz pojawiają się głosy niezadowolonych, którzy narzekają: ojej, zaś znowu nowe rondo. A stolica Podhalo będzie wnet okrzyknięto stolicą, ale rond! Przez to dużo lepiej by było, jakby zrobili światła. Godo jeden z ekspertów. Tymczasem inny ekspert, stojący akurat na światłach w zupełnie innej części miasta, spytał się sam sobie pod nosem: czemu to do jasny? Tu pomijmy kawałek, nie budują rond! Przez to powinni ronda budować. Także zdania specjalistów są jak zawsze mocno podzielone. Nowe rondo jest też wyzwaniem dla lokalnych działaczy, no bo zaś znowu trzeba będzie siedzieć i myśleć teraz, jakie imię rondu dać. Może... może Staska, co go Sićka znali. Przynajmniej nikt się potem nie będzie pytał, kim takim był patron, no bo Staska przecież Sićka znali. Budowa ronda potrwa no i dalej do końca listopada. A my zostajemy w stolicy Podhalo. Przeprowadzkę do Nowego Targu planuje Straż Graniczna. Pomysł zaaprobowali radni, którzy przychylili się do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie dawnego kombinatu, ka powstać mu nowo siedziba.
12: Położenie miasta Nowy Targ i skomunikowanie miasta Nowy Targ na pewno ułatwi nam operowanie na terenie, który podlega służbowo placówce obecnie znajdującej się w Zakopanem. Placówka w Zakopanem operuje w tej chwili na 6 powiatach i dojazd do każdego powiatu ma tutaj niebagatelne znaczenie, żeby w odpowiedzi odpowiednim czasie podjąć interwencję, jeżeli wymaga tego sytuacja.
11: Powiedziała pułkownik Renata Obrzut. Dotychczasowo placówka Straży Granicznej w pobliżu Zakopiańskich Kuźnic dalej będzie pełnić wozną funkcję, choć zmieni się sposób jej wykorzystania. Może nie jest ona już nowiutko, ale pochodzący nierzadko z cieplejszych stref zatrzymani raczej nie narzekają na to, że ciągnie ledwo z tyłu po nogach. Bo nie ciągnie, a zwłaszcza zimą. Nie ciągnie wcale, choć mogłoby ciągnąć. I to tyle o przeprowadzkach, a my zmieniamy temat. Mamy połowę tygodnia i pomaluczku zbliża się weekend. Znaczy to, że zbliża się też czwarty konkurs muzyk Stefaniokowe Nuty, który już w tą niedzielę odbędzie się w Leśnicy.
13: Celem tego konkursu jest propagowanie tradycyjnej góralskiej muzyki, ale też upamiętnienie prymisty Władysława Stefaniaka z Leśnicy, który wyróżniał się oryginalnym śpiewem i piękną grą na skrzypcach. Konkurs będzie się odbywał w trzech kategoriach.
11: Powiedziała Maria Dudek. Na koniec jeszcze gorące pozdrowienia i najlepsze życzenia dla Renaty z Bukowiny, która świętowała wczora swoje okrągłe urodziny. Wtore? Tego nie możemy zdradzić, bo to nie o to chodzi. Tak z Ereniu Sićkiego najlepszego. No i niech drugie 40... Za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
14: Ewakuacja zespołu szkół budowlanych w Płocku na Mazowszu z powodu rozpylonego gazu pieprzowego. Okoliczności wyjaśnia w tej chwili policja. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy już w tej chwili?
15: Podczas zajęć w jednej z klas doszło do rozpylenia drażniącej substancji. Podjęto decyzję o ewakuacji z placówki wszystkich uczniów i nauczycieli. W sumie mowa o blisko 170 osobach. Nauczycielka prowadząca lekcję poczuła się słabo. Pomocy udzielili jej strażacy, którzy przyjechali na miejsce. Następnie przekazali kobietę załodze pogotowia ratunkowego. Jak usłyszałem, to rutynowo działanie. Wiadomo, że pojemnik z gazem pieprzowym przyniósł do szkoły 15-latek. Podczas rozmowy z policjantami przekonywał, że ten pojemnik samoistnie rozszczelnił się w jego plecaku.
14: W Sejmie planowane jest dziś pierwsze czytanie rządowych przepisów wprowadzających limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Ta ustawa to konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Tam młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, Dawid K. został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku zarobić miał ponad 1,5 miliona złotych, a wczoraj został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Szczegóły prokuratura ma przedstawić dziś po południu. Michał Dobrołowicz, który zbiera komentarze na temat planowanych zmian. Michale, czego dotyczą uwagi i zastrzeżenia?
16: Przede wszystkim tego, że propozycja rządu, czyli maksymalnie 240, a w wybranych przypadkach 360 zł brutto za godzinę pracy lekarza, może jeszcze utrudnić sytuację finansową szpitali. Wicedyrektor Szpitala Orłowskiego w Warszawie, profesor Jacek Sobocki, opisuje, że część medyków po tym, jak pojawiła się ta propozycja, zgłasza się teraz po podwyżkę.
17: Jest takie oczekiwanie, dlatego że lekarze się teraz zorientowali, no jak to jest, że ktoś zarabia 100 tysięcy, a ja zarabiam 10 tysięcy czy 15 tysięcy.
16: Zapytałem minister zdrowia Jolanty Sobierańską-Grędę, jak ona ocenia szanse na zielone światło w Sejmie i w Senacie dla nowych przepisów.
18: Liczę na przychylność parlamentarzystów, bo myślę, że tych zmian w systemie po prostu bardzo potrzebujemy.
16: Dziś w Sejmie przedstawiciele szpitali będą przekonywać, że planowaną reformę trzeba doprecyzować i dokładnie sprawdzić, jakie będą jej wielomiesięczne konsekwencje, przede wszystkim finansowe.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Przed nami spore zmiany. Pogoda najprawdopodobniej zacznie się psuć i niestety będziemy musieli pożegnać się z temperaturami w okolicach 20 stopni. Czwartek będzie ostatnim tak ciepłym dniem w tej serii. Termometry w Zakopanem pokażą jutro do 17 stopni, w Nowym Targu około 20, jednak po południu pojawi się więcej chmur. Jak łatwo się domyśleć, spowoduje to oczywiście ochłodzenie. Cieszmy się więc piękną jak na razie środą. Do Sićku! My słyszymy się jutro punktualnie o 12:00. Władysław Bioły. Yeah!
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Dzień dobry w środę, w samym środku tygodnia i samym środku środy. Witam was bardzo serdecznie, nazywam się Łukasz Tymków i będę z wami do 17, a mamy 7 października imieniny Marka, Amelii, Justyny oraz Marii. Wszystkiego najlepszego.

0: były życzenia dla tych, którzy mają imieniny, no to sprawdźmy, w jakim towarzystwie są urodzeni 7 października. No, niektóre postacie mogą budzić małe kontrowersje, jak chociażby Heinrich Himmler, szef SS i policji nazistowskich w Niemczech, ale to też Ryszard Kapuściński, dziennikarz, działacz społeczny i polityczny, odznaczony jako sprawiedliwy wśród narodów świata. To też laureat pokojowej Nagrody Nobla Desmond Tutu, no i człowiek, którego nazwisko pada codziennie w Polsce, czyli Władimir Putin. Ale to też bardzo przebojowa Toni Braxton i to też pewnie wielu z naszych słuchaczy. Kto nas teraz słucha, ma urodziny, niech przyjmie życzenia. Wszystkiego najlepszego.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład telewizor LG 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz tylko 2799 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
4: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński Przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego pięknu z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie. Po reklamie.
2: Zarówno dzisiaj po południu, jak i wieczorem, ale i w nocy, i przez cały dzień jutro nie będzie padać. W Zakopanem temperatura powinna wynosić od 17 do 18 stopni, w Nowym Targu Krynicy do 19, w Szczawnicy nawet 20, a w Bielsku-Białej będzie 21 stopni. Dlatego wszystkiego mamy ciśnienie atmosferyczne wysokie, stabilne na poziomie około 1024 hektopaskali.

0: Teraz będzie jeszcze krótka lekcja historii, ale spokojnie, nie będzie z tego niezapowiedzianej kartkówki. Jeśli chodzi o ważne rzeczy, które wydarzyły się 7 października na świecie, to na przykład w 1949 roku na terenie radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec formalnie utworzono Niemiecką Republikę Demokratyczną, no dzięki czemu potem powstały takie wspaniałe rzeczy jak Trabant czy Wartburg. A skoro mowa o motoryzacji, to w 1913 roku Henry Ford uruchomił w fabryce w Highland Park pierwszą ruchomą taśmę montażową do produkcji samochodów modelu T. No i wreszcie mamy bardzo ważne wydarzenie dla tych wszystkich, którzy codziennie robią zakupy. Panowie Bernard Silver, Norman Joseph Woodland w 1952 roku otrzymali patent na kod kreskowy. No i teraz możemy sobie robić pik i się kasuje.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik po reklamie.

0: tej godzinie między innymi była szczypta historii. A historia dzieje się tu i teraz. No i właśnie o tym wszystkim, co ważne, co powinniście wiedzieć o wydarzeniach w naszym regionie, no ale także i w kraju i na świecie, to już za chwilę na naszej antenie. A potem po 13 będziemy sprawdzali, co ciekawego będzie można robić na przykład w najbliższy weekend. Zostańcie z Radiem Alex.
1: Czy to seryjny podpalacz? Policja zatrzymała mieszkańca gminy Raba Wyżna. Trudne zadania postawili sobie uczniowie i nauczyciele legendarnego Kenara. Posłuchajcie dlaczego. Za chwilę także dwóch laureatów Nobla z chemii. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład smartfon Redmi Note 15 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1639. Teraz tylko 1499 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
4: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej.

0: Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Po reklamie.
9: Ważne informacje o czasie. Minęła 13. Przed nami wiadomości.
10: Anna Kruszewska, zaczynamy. Na początek upadek z wysokości, doszło do niego około godziny 11 w rejonie Koziej Przełęczy, informuje Teopr. Turystka w stanie ciężkim przetransportowana do szpitala. W chwili obecnej ratownicy udzielają pomocy w rejonie zawratu.
11: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
10: Policjanci z Rabki-Zdroju zatrzymali 54-letniego mieszkańca gminy Raba Wyżna, podejrzewanego o spowodowanie dwóch pożarów w Podsarniu. Pierwszy wybuchł 26 września w budynkach gospodarczych. Kilka dni później, 1 października, ogień pojawił się w niezamieszkałym domu. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 54-latka. Zebrany materiał dowodowy zostanie teraz oceniony przez sąd, który zdecyduje o dalszym losie mężczyzny.
11: To są wiadomości z Podhala.
10: Policja apeluje do kierowców samochodów i motocykli o przestrzeganie zakazów wjazdu do lasów. Ubiegły weekend policjanci z Rabki-Zdroju patrolowali drogi publiczne i tereny leśne w gminie Raba Wyżna. Funkcjonariusze sprawdzali, czy kierowcy nie wjeżdżają w miejsca objęte zakazem i nie niszczą leśnej ściółki. Przypominają, że jazda po lesie może niszczyć roślinność, płoszyć zwierzęta i stwarzać zagrożenie dla spacerowiczów. Policja apeluje, by przed wyjazdem sprawdzić, czy dana droga jest udostępniona dla naszego pojazdu i zawsze stosować się do obowiązujących zakazów oraz oznakowania.
11: O tym się mówi w regionie.
10: Trudne zadania postawili sobie uczniowie i nauczyciele legendarnego Kenara na 150-lecie swojej szkoły. Postanowili upamiętnić jej bogatą historię w marmurowym pomniku. Prace, począwszy od projektu poprzez modele gipsowe do finalnego efektu, trwały prawie rok. Historię szkoły podzielono na 5 etapów. Na pomniku upamiętnia je 5 płaskorzeźb.
12: I ten pierwszy, ten dolny, jakby to jest taki pierwsze lata naszej szkoły jeszcze, te początki. Teraz rzeźba może być taka bardziej prymitywna, bardziej taka mniej złożona. Następny element to mamy 20-lecie międzywojenne. Później mamy ten taki trochę secesji, lata 70., 80. i taka abstrakcja. Proszę uwierzyć, że tu są też formy takie bardzo abstrakcyjne i zgeometryzowane postacie lub bardzo takie realistyczne. I tam jest właśnie taki przegląd też jakby środowiska tutaj naszego, czyli Podhala, tu gdzie ta szkoła się kształtowała.
10: Mówił nauczyciel rzeźby oraz wychowawca w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Kenara Andrzej Mrowca. Nad pomnikiem pod okiem swojego nauczyciela pracowały uczennice klas trzecich, które po raz pierwszy zmierzyły się z rzeźbą w marmurze. W Radiu Alex już teraz Bogdan Zalewski, między innymi o tym, kto dostał Nobla z chemii.
13: Atak nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Według policji jest co najmniej 7 osób rannych, w tym 2 ciężko. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
14: Dzień dobry.
13: Co wiadomo o tym krwawym zdarzeniu?
14: Atak nastąpił w szkole kilkadziesiąt minut temu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastnik, jeden z uczniów, miał nóż, którym uderzał innych młodych ludzi. Poszkodowanych, jak usłyszałem, jest co najmniej 7 osób. W większości to uczniowie, ale ranna została także jedna z nauczycielek. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że 2 z tych osób są w stanie ciężkim. Przed chwilą policjanci poinformowali mnie, że napastnik, który po ataku uciekł ze szkoły, właśnie został zatrzymany. To 19-letni uczeń tej placówki wpadł w ręce funkcjonariuszy w rejonie plaży miejskiej nad Narwią.
8: Aktualny obraz faktów.
13: Aurei Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.
15: Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła ich za przełomowe odkrycia dotyczące asymetrycznych reakcji chemicznych.
13: W studiu Grzegorz Jasiński czytam, że prace miały kluczowe znaczenie m.in. dla przemysłu farmaceutycznego.
15: Laureaci badali bowiem reakcje cząsteczek, które są swymi lustrzanymi odbiciami, a właściwa forma cząsteczki często decyduje o skuteczności i bezpieczeństwie leków. Takie cząsteczki jak prawa i lewa dłoń nazywamy enantiomerami. Kagan opracował metodę wzmacniania przewagi jednej z form enantiomerów w reakcji chemicznej, co umożliwiło uzyskiwanie czystszych produktów. Z kolei Soai jako pierwszy przeprowadził reakcję, w której powstaje tylko jeden enantiomer, wykorzystując zjawisko autokatalizy. Prace obu naukowców przyczyniły się do rozwiązania jednej z największych zagadek chemii, powstania tak zwanej homochiralności, czyli dominacji jednej formy cząsteczek w organizmach żywych. Odkrycia mają szerokie zastosowanie. Stosowanie nie tylko w farmacji, ale także produkcji aromatów, zapachów, nowych materiałów.
13: Wojna na wschodzie zbiera kolejne krwawe żniwo. 12 osób zginęło, a 40 zostało rannych w nowych atakach Rosji na Ukrainę. Najwięcej, 6 ofiar śmiertelnych jest w Pryłukach, w obwodzie Czernichowskim. Ratownicy przeszukują jeszcze gruzy pięciopiętrowego bloku. Dziś rosyjska armia podarowała Putinowi na urodziny zniszczenie budynku mieszkalnego, skomentował z bolesną ironią prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
9: Mamy dzisiaj naprawdę dobre warunki biometeo w południowej Polsce, a to wszystko dzięki stabilnemu wyżowi. W nocy i o poranku możliwe będą jeszcze lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a dziś do końca dnia w Zakopanem do 18 stopni. W Nowym Targu i Krynicy 19, w Szczawnicy 20, w Bielsku nawet 21 stopni. Jutro bardzo podobna pogoda, zmian spodziewamy się w piątek. Mamy środę, mamy 7 października, a w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Wanny. To ja, czyli Łukasz Tymków, zapraszam teraz, abyśmy skąpali się w muzyce. Na początek Sal da Vinci, Freddie Mercury, potem chwilę później Lady Punk i wreszcie Madonna oraz Pharrell Williams.

0: ostatnio dotarły do nas sensacyjne wiadomości, że pod nowym targiem pojawiły się w okolicy Boru Kombinackiego niedźwiedzie. Ostatni raz takich gości odnotowano w 2021 roku, więc choć leśnicy jeszcze go nie potwierdzili, czujność się przyda. Zanim ruszycie na leśne ścieżki, sprawdźcie na radioalex.com.pl zasady zachowania się, które przedstawia Tatrzański Park Narodowy. Myślę, że warto wiedzieć te rzeczy, żeby zwykły spacer nie zamienił się potem w grę o przetrwanie. Pamiętajcie, z misiem nie gramy w chowanego. A tymczasem prawdopodobnie w piątek w chowanego zacznie bawić się z nami słońce. I więcej szczegółów na ten temat już za chwilę.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej!
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Zarówno dziś, jak i jutro na razie bez deszczu. W piątek może się zachmurzyć, a w sobotę niewykluczone, że jednak będą potrzebne parasole. W Zakopanem temperatura maksymalna będzie wynosiła od 16 do 18 stopni. W tym czasie w Nowym Targu i Krynicy od 17 do 19, w Szczawnicy do 20, a nawet 21 stopni może być w stolicy Podbeskidzia. Mamy też prognozę na stabilne ciśnienie atmosferyczne na poziomie około 1024 hektopaskali. Jednak już od piątku ono zacznie powoli spadać.

0: Co mają wspólnego strażacy z OSP z na przykład gospodyniami wiejskimi i klubami sportowymi? No mogą mieć bardzo dużo, tym bardziej, że wszyscy nakręcają lokalną społeczność i właśnie dla nich w najbliższy weekend, czyli w sobotę i w niedzielę, w Zakopanem odbędzie się forum organizacji społecznych. Wszystko będzie odbywało się w kinie Miejsce oraz Sokolni. Tam zaplanowano panele, warsztaty, mnóstwo okazji do nawiązywania nowych współprac. Jeśli i wy macie jakąś organizację, to możecie wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest on bezpłatny, wystarczy tylko wcześniej wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie organizatorów. Radio Alex z dumą patronuje tej inicjatywie. Zapraszamy na forum i działajmy razem.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów Zakopane Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
12: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Mamy początek października, to jest oczywiście świetny moment na tradycyjne redyki w naszym regionie i o tym na pewno będziemy mówili wam po 14. A 14 zbliża się do nas wielkimi krokami. Pojawią się u nas oczywiście najnowsze wiadomości.
1: Dzień po dniu, wypadki w teatrach, szczegóły w wiadomościach Radia Alex. O 14 będą także narkotyki u mieszkańca Nowego Targu i atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych. Anna Kruszewska, do usłyszenia.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64, czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1719. Teraz tylko 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
4: Właśnie minęła 14, a my zapraszamy Was teraz na najnowsze wiadomości.
5: Anna Kruszewska. Kolejny wypadek w Tatrach. Około 11 turystka spadła z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Jak informuje TOPR, kobieta jest w ciężkim stanie i została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. To kolejny wypadek w tej części Tatr w ciągu ostatnich 2 dni. Wczoraj młoda turystka zginęła po upadku z rejonu Zawratu w stronę zmarzłego stawu. Kobieta spadła stromem, twardym śniegiem w zawratowym żlebie. Nie miała zimowego wyposażenia.
6: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
5: Blisko 300 gramów marihuany znaleźli zakopiańscy kryminalni w mieszkaniu na jednym z nowotarskich osiedli. Policjanci ustalili, że stamtąd narkotyki mogą trafiać na ulicę Zakopanego. O miejscu dystrybucji dowiedzieli się w ubiegłym tygodniu, a na miejscu, uwaga funkcjonariuszy, zwrócił charakterystyczny zapach marihuany. W mieszkaniu znaleźli także wagi, pieniądze i woreczki dealerskie. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, grozi mu do 10 lat więzienia.
6: Radio Alex ostrzega.
5: Grzybobranie może szybko zamienić się w akcję poszukiwawczą, jeśli zgubimy drogę w lesie. Policja przypomina, by przed wyjściem naładować telefon, zabrać latarkę, odblaski, wodę i coś do jedzenia. Warto też powiedzieć bliskim, dokąd idziemy i o której planujemy wrócić. Policjanci radzą, by nie chodzić do lasu samotnie i zwracać uwagę na charakterystyczne miejsca. Jeśli się zgubimy, trzeba zadzwonić pod numer alarmowy i, jeśli to możliwe, dotrzeć do najbliższej drogi. W Radiu Alex mamy teraz informacje dla pasjonatów historii II wojny światowej. W najbliższy piątek w Zakopiańskim Muzeum Palace odbędzie się spotkanie autorskie z Janem Jakubem Grabowskim, który zaprezentuje tutaj swoją nową książkę pod tytułem Okupowany Kraków. Przewodnik po generalnym gubernatorstwie.
7: Początek o 17:00, a będzie tu można poznać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących wojennych losów Krakowa, takich jak na przykład dlaczego Niemcy upodobali sobie go na stolicę dystryktu krakowskiego i jak miała się ona stać Norymbergą Wschodu. A jeżeli ktoś wybiera się, żeby pospacerować po stolicy Małopolski, to dzięki temu spotkaniu będzie wiedział, gdzie do dzisiaj widoczna jest ingerencja dawnego okupanta. Autor książki Jan Jakub Grabowski to historyk, licencjonowany przewodnik, no i badacz dziejów II wojny światowej. Wstęp na piątkowe spotkanie z nim w Katowni Podhala jest wolny w ramach promocji Muzeum Tatrzańskiego.
5: To była Joanna Chmiel, dziękuję. A teraz już Bogdan Zalewski, doniesienia z kraju i ze świata.
8: 8 osób, w tym 5 dzieci, zranił nożownik w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce na Mazowszu. Napastnik to 19-letni uczeń. Nasz reporter Krzysztof Zasada zdobył nowe informacje. Krzysztofie, po pierwsze, w jakim stanie są ranni?
9: No to dopiero lekarze określą szczegółowo stan zdrowia poszkodowanych. Jak powiedział mi Adrian Stupski z Ostrołęckiej Straży Pożarnej, która udzielała pomocy przedmedycznej ofiarom nożownika, mają głównie rany cięte. Poszkodowani to 5 uczniów oraz 3 osoby dorosłe.
10: Znaczy, w momencie przekazywania zespołu ratownictwa medycznego osoby były przytomne. Co do obrażeń, nie mam takich informacji.
9: Do ataku doszło tuż po 11:00. Napastnik zaatakował podczas zajęć lekcyjnych, mówił Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
11: Cały czas to jest przedmiotem weryfikacji, czy mówimy o jednej klasie, czy o więcej.
9: Po ataku napastnik uciekł, policjanci zorganizowali obławę, dodał.
11: Zaledwie 25 minut od zgłoszenia został on zatrzymany przez ostrołęckich policjantów w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce.
9: 19-letni uczeń tej szkoły także wymagał pomocy medycznej.
8: Krzysztofie, co teraz dzieje się w szkole?
9: Ona jest zabezpieczona przez kilkudziesięciu policjantów i dodatkowo 30 strażaków. Uczniowie i kadra są w budynku. Do pracy ruszyli policyjni psychologowie, którzy rozmawiają z młodymi ludźmi o tym, co się wydarzyło. Trwa równolegle wyjaśnianie motywów działania nożownika.
8: Jak już podawaliśmy, Henri Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, a wyróżniono ich za badania asymetrycznej syntezy organicznej. To trzeba wytłumaczyć. W studiu ze mną Grzegorz Jasiński. Witamy serdecznie. serdecznie ponownie. No można także powiedzieć, że laureaci odkryli jedną z tajemnic życia.
3: Owszem, wiele związków chemicznych istotnych dla życia występuje w dwóch formach, będących swymi lustrzanymi odbiciami. Choć są niemal identyczne, jak lewa i prawa dłoń, tylko jedna z nich pasuje do funkcji biologicznych organizmu, podczas gdy druga może być nieaktywna albo nawet szkodliwa. Tegoroczni laureaci odkryli, jak w reakcjach chemicznych można osiągnąć przewagę, a w końcu 100% wyłączność jednej wersji, co ma kluczowe znaczenie choćby dla przemysłu farmaceutycznego. Przy okazji wskazali, jak mogło się to wydarzyć u początków życia na Ziemi.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Na pewno dzisiaj nie będzie padać. Jutro również synoptycy deszczu nie przewidują i mam tu na myśli i Zakopane, i Nowy Targ, Krynicę czy też Bielsko-Białą. Na termometrach będzie od 17 stopni w Zakopanem do 21 w Bielsku. Wiatr w całym regionie będzie słaby, północno-zachodni i zachodni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: Mamy sam środek tygodnia, czyli środę i 7 października. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Efektywności Energetycznej. Jak bardzo efektywnie jesteśmy w stanie Was naładować pozytywną energią, sprawdźcie to na własne uszy w tej godzinie, na którą zapraszam Was ja, Łukasz Tymku.

0: Bardzo ważne informacje będziemy dla Was mieli punktualnie o 15 w naszych regionalnych wiadomościach, a dotyczyć one będą braku wody w części Kościeliska. Szczegóły usłyszycie, jak już wspomniałem, punktualnie o 15, a już za chwilę zajmiemy się tym, jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.
4: W 29. urodziny Carrefoura

0: Carrefour. W sumie najlepszy.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Po reklamie.
12: Kilka najbliższych dni to w Zakopanem, Nowym Targu, Szczawnicy, Krynicy, Zdroju czy Bielsku Białej zachmurzenie raczej małe. W piątek tego zachmurzenia może przybywać na niebie, no a w sobotę być może będziemy musieli wyciągnąć z szafy parasole. Na termometrach będzie od 16 stopni w Zakopanem do 21 w Bielsku Białej. Wiatr w całym regionie ma wiać przez ten czas słabo i umiarkowanie, głównie z zachodu, osiągający w porywach do 18 km na godzinę.

0: for now.
1: Doskonale znamy to powiedzenie, że jak ktoś wypowie A, to trzeba powiedzieć B. A w niedzielę B będzie bardzo głośne w Zakopanem. Dokładnie o 11.30 z Kuźnicy rusza widowiskowy jesienny redyk. Setki owiec, baca, juchasi przejdą malowniczą trasą aż na Antałówkę. A my możemy zadbać wspólnie o bezpieczeństwo, czyli własne psy zostawiamy w domu, nie dokarmiamy owiec i słuchamy poleceń służb. Na trasie wypatrujcie też puszek, bo będą zbierane datki na wsparcie małego Andrzejka z zespołu imienia Bartusia Obrochty. No to zapraszamy w niedzielę i przejdźcie ten redyk z owcami od A przez B aż do Z.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na kolację w sercu Zakopanego? Poznaj Rispetto, restaurację, w której włoski smak spotyka się z klimatem Tatr. Zapraszamy na domowe makarony, prawdziwą włoską pizzę, świeże owoce morza i soczyste steki. Zabierz bliską osobę i spędźcie razem wyjątkowy wieczór w atmosferze Italii. Rispetto Zakopane, ulica Piłsudskiego 4, powyżej Oczka Wodnego. Śledźcie nasze social media i poznajcie najnowsze smaki oraz wydarzenia. Rispetto, tu Włochy spotykają Tatry.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

0: Pięknie brzmi ta muzyka w to popołudnie. Przypomnę, środowe popołudnie, w którym to już za chwilę będzie godzina 15. U nas pojawią się najnowsze wiadomości, a do doskonałych dźwięków towarzyszących wam w samym środku tygodnia wracamy tuż po nich.
1: W wiadomościach Radia Alex o 15 w relacji naszej reporterki nowe szczegóły dzisiejszych wypadków w Tatrach. Ponadto ostrzeżenie pogodowe dla Podhala i 8 osób ranionych nożem przez 19-latka. Napastnik też się zranił. Są nowe ustalenia po ataku w szkole w Ostrołęce. Anna Kruszewska, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1939. Teraz tylko 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.

0: Kochany, urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Water Anna i Dota Bass Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie.
7: Słuchacie Radio Alex i teraz zapraszamy was na wiadomości. Minęła 15.

0: Anna Kruszewska, na początek niebezpieczne Tatry. To już prawdziwe fatum. Około godziny 11 doszło do kolejnych wypadków w rejonie Koziej Przełęczej Zawratu. Mimo ostrzeżeń TOPR-u o fatalnych warunkach i tragicznych wypadkach, które od kilku dni mają miejsce właśnie w tych dwóch szczególnie niebezpiecznych miejscach, turyści ciągle ryzykują swoim życiem, wybierając się na Orlą Perć.
1: Turystka, która doznała upadku w rejonie Koziej Przełęczy w stanie ciężkim, została przewieziona do szpitala w Zakopanem. Niemalże w tym samym czasie ratownicy musieli udzielać pomocy w rejonie Przełęczy Zawrat. Taką informację przekazał nam Tomasz Wojciechowski, dyżurny ratownik TOPR. Przypomnijmy, w ciągu minionych kilku dni śmierć w Tatrach poniosły 3 osoby.
0: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska.
2: Radio Alex ostrzega.
0: Na Podhalu tej nocy i jutro silny wiatr. Synoptycy prognozują porywy do 75 km na godzinę. Wiatr będzie wiał z południa ze średnią prędkością do 40 km na godzinę. Popołudnie bez wody dla części mieszkańców Kościeliska w związku z pracami na sieci wodociągowej woda nie popłynie od 15 do 18 do budynków przy ulicach Salamandra, Mocarni, Mocarni Bocznej oraz części Pitoniówki.
2: Twoje sprawy.
0: Pośpiech, strach i presja czasu to emocje, które wykorzystują cyberprzestępcy, ostrzegają o tym służby. Warto dokładnie sprawdzać adresy stron i wiadomości, nie klikać w podejrzane linki z SMS-ów i nie instalować programów, o które proszą nieznajome osoby. Pomocne jest także dwuskładnikowe logowanie i stosowanie różnych haseł. Nie należy podawać danych karty ani numeru PESEL na niesprawdzonych stronach. Jeśli doszło do wycieku danych lub kliknięcia w podejrzany link, trzeba natychmiast skontaktować się z bankiem, zmienić hasła i zastrzec PESEL. Podejrzanego SMS-a można przesłać do CERT Polska na numer 8080.
2: Radio Alex poleca.
0: Czemu ty, chmuro, zazdrościsz? To tytuł wystawy, która otwarta zostanie w najbliższy piątek o godzinie 17 w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu.
3: Autorem prac jest Dawid Zdobylak, który podejmuje w nich temat pamięci, tożsamości i dziedzictwa Łemków, a także doświadczenia życia pomiędzy miejscem pochodzenia a miejscem, w którym przyszło dorastać. Wernisażowi towarzyszyć będzie koncert zespołu Łada. Tytuł wystawy to fragment pieśni W temnu niczków uboczy Semana Madzelana, bo też artysta jest pochodzenia łemkowsko-polskiego. Urodził się w 1993 roku w Chobieni na Dolnym Śląsku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 2023 roku obronił stopień doktora sztuk pięknych. Duet Zofia Zborowska i Kacper Siejkowski natomiast to badacze i wykonawcy tradycyjnej muzyki Karpat.
0: Mówiła Joanna Chmiel. Czas na doniesienia z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
4: 19-letni napastnik, który atakował nożem ludzi w szkole w Ostrołęce, zranił też 2 osoby poza placówką. Do szpitali trafiło 8 osób, w tym 5 uczniów, a także sam agresor. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, ponownie witamy serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: Z nowymi szczegółami. Co wiadomo, Krzysztofie, o zranionych poza szkołą?
5: To 2 postronne, dorosłe osoby, na które 19-latek natknął się, uciekając ze szkoły w stronę rzeki. Policjanci natrafili na niego w rejonie plaży miejskiej. Przed zatrzymaniem napastnik się zranił. Trwa wyjaśnianie motywów jego działania. Natomiast w szkole wciąż przebywa 10 uczniów. Pracują z nimi psychologowie, mówił mi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
6: Są tam również policjantki z zespołu do spraw nieletnich, które mają bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Przesłuchujemy świadków, wykonujemy czynności procesowe, oględziny miejsca zdarzenia.
5: Do tego zabezpieczany jest miejski monitoring, a przypomnę, do szpitala trafiło 8 osób ranionych przez nożownika. Wciąż czekamy na oficjalne informacje na temat tego, w jakim są stanie. Poza nimi do szpitala trafił także napastnik. W jego przypadku wiadomo, że rany nie zagrażają jego życiu.
4: Paliwa będą jutro nieco tańsze niż dzisiaj. Minister energii podał najnowsze ceny. Od północy podstawowa benzyna będzie mogła kosztować nie więcej niż 6,83. To o 3 grosze mniej niż wczoraj. Za diesla natomiast zapłacimy maksymalnie 7,74. To 6 groszy mniej niż obecnie. Agenturalna afera za Odrą wywołuje nerwowe reakcje. Niemieccy śledczy podejrzewają, że zatrzymany były szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej August Hanning na podstawie tajnych informacji przygotowywał analizę dla wywiadu Azerbejdżanu. Tygodnik Der Spiegel stwierdza też, że aresztowanie byłego szefa BNT jest szokiem dla niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. Zarazem podejrzane biznesy doradcze 80-letniego Hanninga były znane od lat i budziły poważne wątpliwości w rządzie RFN. Pracował on dla wątpliwych klientów, w tym dla rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski. Brytyjskie agencje wywiadowcze próbują ustalić, czy ich agenci nie zostali zdekonspirowani przez Hanninga, podał Daily Telegraph. Podobne przeglądy zostaną prawdopodobnie przeprowadzone przez wszystkich partnerów i sojuszników Niemiec.
7: do końca dnia i jutro przez cały dzień bez opadów. Najchłodniej w Zakopanem, bo od 17 do 18 stopni, w Nowym Targu i Krynicy do 19, a w Szczawnicy nawet do 20. Wiać ma słabo z kierunków zmiennych, ale w nocy siła wiatru będzie się wzmagać i jego prędkość może dochodzić nawet do 40 km na godzinę. Mamy środę i mamy też 7 października. To właśnie w tym dniu słuchacie naszego popołudniowego programu. Ja nazywam się Łukasz Tymków i zapraszam Was na kolejną godzinę razem z nami. Tym razem będzie grzybowo.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: Mamy jeszcze chwilę złotej polskiej jesieni, co na przykład niektórych zachęca do tego, żeby odwiedzać lasy, a tam, jak donoszą portale internetowe, właśnie rozpoczyna się boczniakowe szaleństwo. Grzybiarze wracają z pełnymi bagażnikami, a ogromne kępy potrafią ważyć nawet kilkanaście kilogramów. Dlaczego właśnie teraz boczniaki przeżywają rekordowy wysyp? Bo te grzyby kochają chłód i wilgoć, a obecnie nocne spadki temperatury i wysoka wilgotność są dla nich idealne. Ale zanim wybierzecie się na grzyby, będzie też o zasadach, o których trzeba pamiętać, jeśli chodzi o te wyprawy. I to na pewno pojawi się jeszcze u nas przed 16.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego pięknu z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.

0: oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
6: Po reklamie.
7: Mamy najnowsze doniesienia, jeśli chodzi o pogodę i to, co będzie działo się do końca tygodnia. Nie w sobotę, ale już w piątek mogą przyjść do nas opady deszczu, a dziś w nocy i jutro wcześniej rano możemy spodziewać się również bardzo silnego wiatru, zwłaszcza na Podhalu. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to ono dzisiaj małe, jutro umiarkowane, wzrastające do dużego, a w piątek, jak już wspomniałem, mogą przydać się parasole. Nastąpi też dosyć drastyczna zmiana, jeśli chodzi o temperatury. Do jutra od 18-19 stopni w Zakopanem do nawet 21 w Bielsku Białej, ale w piątek temperatura może spaść do na przykład 12 stopni w Zakopanem. Weekend zapowiada się pod chmurami i z temperaturą od 14 do 15 stopni.
8: Radio Alex.

0: Mówiliśmy o wysypie grzybów w lasach, zwłaszcza jeśli chodzi o boczniaki. To teraz taki mały poradnik, a właściwie niezbędnik, jeśli chodzi o przygotowanie na taką wyprawę. Tak jak mówiliśmy o 14, bierzemy naładowany telefon, latarkę, odblaski, wodę i coś do jedzenia. Informujemy bliskich, dokąd idziemy i kiedy planujemy wrócić. No i najlepiej nie wybierać się do lasu samotnie i zapamiętywać charakterystyczne miejsca, żeby potem łatwiej było się odnaleźć. I koniecznie jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy. Nie wjeżdżamy do lasu samochodem, bo to jest w wielu miejscach zakazane. Zostawiamy go w wyznaczonych miejscach, najlepiej na leśnych parkingach. A tym wszystkim, którzy o świcie lubią wybrać się z koszykiem do lasu, życzymy świtu bez pajęczyn na twarzy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
5: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda, obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
19: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
20: Po reklamie.

0: Już niedługo wybije 16, u nas pojawią się najnowsze wiadomości. A potem bardzo gorąco polecamy zestaw muzyczny, który przygotowaliśmy specjalnie na czas między 16 a 17. Będzie też coś dla młodych ludzi, którzy chcieliby przeżyć prawdziwą przygodę. Zostańcie z Radiem Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład telewizor LG 50 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz tylko 2799 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
3: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.
9: Po reklamie.
0: Przed chwilą minęła 16, przed nami najnowsze wiadomości.
12: Po ataku 19-latka na uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce na miejsce jadą pirotechnicy z Radomia. Połączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy serdecznie, Michale.
13: Dzień dobry, witam.
12: Pirotechnicy mają sprawdzić plecak napastnika. Wyjaśnij, z jakiego powodu.
13: Tak jest. Pirotechników wezwano po tym, jak w klasie, w której napastnik zaatakował nożem uczniów i nauczycieli, zostawił plecak, który po chwili zaczął się dymić. Uczniowie od razu zareagowali i plecak wyrzucili na zewnątrz przez okno. No i teraz ma być sprawdzony przez specjalistów, czy nie znajdują się w nim materiały wybuchowe. Szkoła tutaj cały czas jest odgrodzona taśmami. Dostępu do niej strzegą policjanci. W środku trwają przesłuchania świadków i uczniów, i nauczycieli. Przed szkołą mnóstwo mieszkańców, ale przede wszystkim uczniów tej szkoły. Jest tu też 16-letnia

0: Kuzia, napastnika zna tylko z widzenia.
1: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
0: Przypomnę, że rannych jest 8 osób, w tym, jak ustaliłem, wychowawczyni klasy 5 S, tej, do której chodził 19-latek. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
2: Prokuratura ujawniła zarzut, jaki usłyszał wczoraj Dawid K. To młody lekarz bez specjalizacji, były działacz Koalicji Obywatelskiej, główny negatywny bohater wielkiej afery w warszawskim Szpitalu Południowym.
3: Jeden zarzut dotyczący popełnienia oszustwa w namieniu znacznej wielkości w kwocie 583 500 zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur, przy pomocy których wprowadzono w błąd odpowiednie osoby w Szpitalu Południowym, które rozliczały te faktury. To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mienia.
2: Jak dodaje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, Dawid K. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mężczyzna wpłacił 200 tysięcy poręczenia majątkowego. Zastosowano wobec niego tak zwane wolnościowe środki zapobiegawcze.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Jak na razie warunki biometeo w naszej części Polski są korzystne, a to wszystko dzięki stabilnemu wyżowi. On jednak powolutku będzie ustępował miejsca zmianom. Ale to jeszcze nie dziś i nie jutro. Uważajcie w nocy i o poranku na możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów, no i na wiatr, który będzie wiał coraz silniej, a jego porywy w nocy mogą dochodzić nawet do 40 km na godzinę. Dziś i jutro w Zakopanem, Nowym Targu, Krynicy czy Szczawnicy podobne temperatury od 18 do nawet 21 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
5: Późne popołudnie w środę 7 października. Ja przypomnę, że dzisiaj Marek, Amelia, Justyna oraz Maria mają swoje imieniny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i jeszcze raz dzień dobry, mówi wam Łukasz Tymków.
6: Radio Alex.

0: szykuje się piękny pochód. Wezmą w nim udział uczniowie, absolwenci, nauczyciele i goście, a chodzi o tych wszystkich, którzy mieli coś wspólnego z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenera, które to zaprasza Was 14 października na barwny, roztańczony i rozśpiewany pochód, który przejdzie trasą wyznaczoną przez ważne dla uczelni punkty.
1: My jako szkoła jesteśmy zawsze z Zakopanem, praktycznie od zawsze związani, i jak tam przechodzą ci nasi uczniowie przez Zakopane, to wszyscy nas rozpoznają, że są może kolorowo bardziej ubrani, może są jacyś tacy bardziej, nie wiem, no zwracają na siebie uwagę, oczywiście myślę, że w pozytywnym takim słowa znaczeniu, i chcemy podkreślić to, że w tym Zakopanem jesteśmy, byliśmy w różnych miejscach tutaj, no ja pamiętam, że jak chodziłem też do trzech szkół tak naprawdę, przed każdym budynkiem uczniowie też przypomną krótką historię taką, jak to było w tych czasach, owych czasach, jaki to był budynek.
0: Mówił dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych Marek Król Juzaga.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Największe centrum samochodowe na Podhalu ASMB Boroń zaprasza do salonu Jack. Spełnij marzenia i kup pick-upa 4x4 za 100 tysięcy złotych netto i ruszaj w teren. Planujesz długą podróż? Wybierz komfortowy rodzinny SUV Jack JS8 Pro za 109 tysięcy 900 złotych w kredycie 0% i z polisą za złotówkę. Zobacz też dynamicznego sedana J7 już od 89 tysięcy 900 złotych z automatyczną skrzynią biegów. Nowy Targ Krakowska 3.

0: urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Fortenana i Dota, Face Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: Adres, który łączy kierowców i rowerzystów? Odwiedź nas w nowej lokalizacji. W budynku Autocentrum Fudala przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. Czekają na Ciebie niesamowite rabaty na rowery elektryczne KTM. Sezonowa wyprzedaż marek Lead, Uvex, Camelback, Buff i Silvini. Jeszcze większa oferta odzieży sportowej, serwis rowerowy i samochodowy. Sklep rowerowy Fudala. Teraz przy Kolejowej 30C w Czarnym Dunajcu. W budynku Autocentrum Fudala.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Po reklamie.
6: Jeszcze dzisiaj i jeszcze jutro możemy liczyć na to, że będzie całkiem sporo słońca i niewiele chmur na niebie. Chociaż zacznie się już coraz bardziej chmurzyć i w piątek prawdopodobnie będziemy spędzać czas pod parasolem, jeśli ktoś wychodzi na zewnątrz. A temperatury? Do czwartku, czyli do jutra, od 16 do 18 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu, Krynicy i Szczawnicy od 19 do 20 stopni, natomiast w Bielsku Białej od 19 do 21. W piątek przyjdzie do nas ochłodzenie i temperatura może spaść do zaledwie 14 stopni.

0: Już wczoraj to nieco mówiliśmy na ten temat, ale warto przypomnieć, że ponad 100 lat temu w Zakopanem zaczęła się historia, która trwa do dzisiaj, bo prawdziwej przygody, wyobraźcie sobie, nie przeżywa się trzymając ekran smartfona, tylko w terenie. No i właśnie zakopiańska drużyna harcerzy Górska Ostoja zaprasza w swoje szeregi. Czekają na was biwaki pod gołym niebem, zdobywanie sprawności, mnóstwo innych aktywności. To nie tylko świetnie spędzony czas, ale konkretne umiejętności, które zostaną z wami na całe życie. Od radzenia sobie w trudnych sytuacjach, po oczywiście niezawodną pracę w zespole. Kolejny rozdział tej historii możecie napisać sami. Dołączcie do Górskiej Ostoi, sprawdźcie się w akcji i sprawdźcie wszystkie szczegóły na Facebooku Zakopiańskich Harcerzy albo też na stronie radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Gdy zabraknie prądu, ruszaj do Centrum Akumulatorów. Z nami każdy pojazd zakręci żwawo. Największy wybór na Podhalu. Akumulatory, żarówki, wycieraczki, przetwornice, fachowe doradztwo i promocyjne ceny. Centrum Akumulatorów, Zakopane, Szymony 3A. Telefon 790 200 020.
4: Centrum Opiekuńcze w Rabce Zdroju oferuje komercyjną opiekę nad osobami wymagającymi całodobowego wsparcia i opieki medycznej. Oferta obejmuje pobyty długoterminowe, krótkoterminowe oraz dzienne, w których skład wchodzi rehabilitacja, opieka lekarska i pielęgniarska, terapia zajęciowa, zakwaterowanie oraz pełne całodzienne wyżywienie. Gorczańskie Centrum Rehabilitacji Długoterminowej. Rabka Zdrój, ulica Ditla 5. www.opieka.scru.pl. Telefon 18 26 76 305.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą. Let's
11: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: Jak to mówią, środa zginie, tydzień minie? Chyba jakoś tak to było. No, w moim przypadku to już koniec dzisiejszego spotkania razem z wami, ale polecam bardzo gorąco po godzinach i Łukasza Jakubczyka. A ja, Łukasz Tymków, dziękuję wam teraz za uwagę i do usłyszenia jutro. Cześć!
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład smartfon Redmi Note 15 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1639. Teraz tylko 1499 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
6: Środa, 7 października, na zegarze 17. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
7: Życiu żadnej z osób ranionych przez nożownika z Ostrołęki nie zagraża niebezpieczeństwo. Takie informacje przekazał po południu wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
8: Przed południem 19-letni uczeń szkoły zaatakował kolegów i nauczycieli z zespołu szkół zawodowych numer 4. Ranił 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranił także siebie.
7: A w Ostrołęce jest nasz wóz satelitarny, na miejscu reporter Michał Radkowski. Witamy ponownie, Michale.
9: Potwierdzam, jestem, dzień
7: Witaj.
9: Dobry.
7: Jak ten dramat komentują młodzi ludzie z Ostrołęki?
9: Uczniowie tej szkoły, z którymi dzisiaj rozmawiałem, mówią mi, że są wystraszeni i mimo, że napastnika złapano, to boją się wracać w to miejsce. Jutro odwołano wszystkie lekcje w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce, co nie znaczy, że szkoła będzie zamknięta, wręcz przeciwnie, ma być otwarta, a każdy uczeń będzie mógł przyjść i porozmawiać i z kolegami, i z nauczycielami, i z psychologami. Cała społeczność szkolna ma być poddana takiej psychologicznej opiece, zapowiedziała to przed chwilą wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
10: Dla nas najważniejsze jest to, żeby młodzież, dzieci z ostrołęckich szkół poczuły, że mają pomoc, wsparcie, mają do kogo się zwrócić.
9: Sztab kryzysowy w Ostrołęce wciąż pracuje, poszkodowani przebywają w szpitalach, ale co ważne, ich życie nie jest zagrożone. Podobnie jak stan zdrowia napastnika, jeśli tylko lekarze wyrażą zgodę, to 19-latek zostanie przesłuchany. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
7: Całkowita blokada.

0: blokada trasy nr 78 w okolicach Zawiercia i Poręby w Śląskiem.
1: Jak już informowaliśmy, zginęły tam dwie osoby. 8 aut jest rozbitych.
0: Reporter Marcin Buczek z nowymi informacjami w tej sprawie. Marcinie, co wiadomo w tym momencie?
2: Najprawdopodobniej, to są na razie bardzo wstępne ustalenia, zaczęło się od pożaru naczepy tira. Na miejscu pojawili się strażacy. Niedługo potem w pobliżu tego miejsca doszło do zderzenia kilku samochodów. Początkowo policja informowała o 5 rozbitych autach, teraz już o 8. To 4 ciężarówki i 4 samochody osobowe. Najpewniej, kiedy na drodze powstał zator, kierowca jednej z ciężarówek uderzył w inny samochód, a kolejne auta zaczęły wpadać na siebie. Trasa 78 w obie strony jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.
3: Nieprzyjemna pogoda szykuje się na Podhalu, na Podbeskidziu też, ale najpierw doświadczymy tego właśnie na Podhalu, bo już dzisiaj wieczorem mają się pojawiać naprawdę silne podmuchy wiatru i one będą z nami aż do końca czwartku. Na Podbeskidziu te podmuchy wiatru dopiero jutro. Co do zachmurzenia, to jutro będzie zmienne. Na termometrach w Zakopanem jutro 15 stopni, w Nowym Targu 19, w Bielsku Białej 20, ale z powodu tego silnego wiatru odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. No i też jutro wieczorem oraz w nocy z czwartku na piątek popada, może być też burzowo. Mamy środę, czyli spokojnie można powiedzieć, że to już w pół do weekendu. Jedno zdanie, a od razu jakoś tak przyjemniej się robi. I to będziemy kontynuować w programie Po Godzinach w Radiu Alex. Zaczynamy dzisiaj na początek Shakira, Die Die, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry, to są 3 minuty po 17.

0: Felicidad, zespół Bonnie M w Radio Alex w programie po godzinach, a ja właśnie sobie dzisiaj uświadomiłem, że przedszkolny i szkolny trend na owoce jesieni chyba nigdy się nie skończy. Zmieniają się rządy, ministrowie edukacji, a tu zbieranie liści czy żołędzi jest w dalszym ciągu na topie. No to pozdrowienia dla wszystkich, którzy jeszcze na dzisiaj mają takie plany. Spokojnie, dla każdego starczy. Weekendu i wydarzeń w regionie też, więc dzisiaj na pewno zajrzymy co fajnego u nas. Z muzycznego świata policzymy pieniądze, będzie zapomniana płyta i stypendium od gwiazdy. Polecamy się, a za chwilę gramy dalej, będzie ekipa Basic Element.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl

0: Malika Montany. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Water Anna i Dota Space Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Po reklamie.
11: Radio Alex.

0: Felicita Albano i Romina Power w Radiu Alex. Power to jutro pokaże wiatr na Podhalu i na Podbeskidziu. W zasadzie to już nawet dzisiaj w nocy, więc to nie będzie dobry dzień na górskie wycieczki. Za to piątek będzie dobrym dniem na trochę muzyki na żywo. W Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu wystąpi Maciej Maleńczuk. To będzie występ pod tytułem Exclusive Concert. Mnóstwo muzycznych emocji, piękne teksty, no i zapewne jeszcze przejmujący komentarz muzyka. Polecamy to wydarzenie. Początek w piątek o 19:00. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1+1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Asher i Pitbull to jest muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Alex. Muzyki na pewno nie zabraknie po godzinie 18, ale będzie też kilka ciekawych tematów, bo na przykład będziemy u nas w regionie, sprawdzimy, co przed nami ciekawego, no i też nie będziemy się rozdrabniać w kwestiach finansowych w showbiznesie, więc nie będą nas interesowały miliony. Niech będą miliardy. Szczegóły po 18, a za chwilę wiadomości i najnowsza prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład pralka Bosch 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1719. Teraz tylko 899 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Po reklamie.
0: Jest już 18, czas więc na wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy wspólnie.
4: Pod nadzorem policji w szpitalu przebywa sprawca ataku w szkole w Ostrołęce.
5: 19-latek zranił się. Wcześniej dokonał ataku nożem w zespole szkół zawodowych numer 4.
4: Ranił 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Życiu poszkodowanych nic nie zagraża.
5: W Ostrołęce jest nasz wóz satelitarny. Na łączach ponownie reporter Michał Radkowski.
4: Michale, na miejscu od kilku godzin pracują pirotechnicy, prawda?
5: Jak przebiega ich akcja?
6: Tak.
5: Witaj.
6: W tej chwili próbują ustalić, co znajduje się w plecaku, które 19-latek w chwili ataku na uczniów i nauczycieli miał ze sobą. Z tego plecaka w pewnym momencie zaczął unosić się dym. To zaniepokoiło uczniów, którzy natychmiast wyrzucili ten plecak przez okno. Pirotechnicy sprawdzają teraz, czy w środku nie ma materiałów wybuchowych. Prace są na tyle poważne, że strażacy i policjanci przed chwilą zagrodzili możliwość przejścia parkiem, który przylega tutaj do terenu szkoły. Piesi są kierowani na pobliskie chodniki. Wśród nich jest wiele osób, które wciąż nie mogą dojść do siebie po tym, co stało się tu dziś przed południem.
7: Po 11 byłam z psem na spacerze, przychodziłam.
6: Czy pani to słyszała?
7: Nie, tylko przychodziłam, a do mnie chrześniaczka była w szkole właśnie i mówiła, żebym stąd uciekała, bo on dalej tu biega. A mówię, że co? I byłam w szoku i szybko zawróciłam do domu. Znaczy oni nie wiedzieli też nic, bo byli w klasach zamknięci. Ona się bała, chciała wracać jak najszybciej do domu.
6: Opowiedziała mi mieszkanka ulicy Traugutta w Ostrołęce, tej ulicy, przy której znajduje się zespół szkół zawodowych numer 4, w którym nożownik zaatakował dziś swoich nauczycieli i kolegów z klasy. I stąd właśnie Michał Radkowski.
4: Aż 18 tysięcy osób wystartuje w 12. PKO Krakowia półmaratonie królewskim.
5: Zmagania na dystansie ponad 21 kilometrów już w najbliższą niedzielę.
4: Długa trasa.
5: No i tak, ale jak usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny, przyjazna nawet dla okazjonalnych biegaczy.
8: Każdy biegający człowiek może to przebiec. No fajny dystans taki, żeby się sprawdzić. No maraton wymaga jednak dłuższych wybiegań, większej wytrzymałości, a półmaraton w zasadzie jest dla każdego.
9: A co jest wyjątkowego tym krakowskim półmaratonie?
8: Biegnie się przez centrum miasta. No ja jestem akurat z Krakowa, więc to miasto jakby znam, ale dla kogoś, kto przyjeżdża z innego miasta. Uważam, że to jest fajnie, że takie zwiedzanie przez bieganie.
4: Zgrabnie podsumował pan Łukasz z krakowskiego klubu Mastersów.
5: Start i meta niedzielnej rywalizacji w Tauron Arenie.

całkiem ciepła noc szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu, oczywiście mając na uwadze poprzednie noce. No ale co z tego? Pojawią się silniejsze podmuchy wiatru, więc odczuwalna temperatura będzie kilka stopni niższa i to tyczy się nocy, tyczy się także czwartku. Nocą na termometrach w Zakopanem 9 stopni, 6 stopni w Nowym Targu, więc akurat tutaj chłodniej, więc moja teoria trochę runęła, ale tylko jeśli chodzi o Nowy Targ. W Bielsku Białej tej nocy nawet 13-14 stopni. Co do czwartku, no to jutro w Bielsku 20 stopni, w Nowym Targu 19, w Zakopanem 16. Ale pamiętajcie o tym silnym wietrze, do południa dużo słońca, a później może popadać i może być też u nas burzowo. 7 października, proszę Państwa, to jest dzień wanny, więc dzisiaj zupełnie legalnie można sobie poleżeć dłużej niż zwykle. Może do tego kolacja w wannie, w takie święto to chyba nic złego. A jak się nakruszy, to trudno, spłynie razem z pianą i wodą i po problemie. Desirel, Voyage Voyage na początek tej godziny w Radiu Alex, później Simon from Deep Divas, więc będzie bardzo dynamiczne Baby Baby. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie w Radiu Alex, to są 3 minuty po 18.

0: Music Sounds, Fast Boy w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla Ciebie, a teraz muzykę na moment odstawiamy i wybieramy się do działu finanse. No to teraz będzie o Rianie, bo słuchajcie, przy okazji chęci sprzedaży połowy udziałów w firmie Riane, wiemy, ile ta firma może być warta. Słuchajcie, Riri jest potentatem w branży kosmetyczno-bieliźniarskiej. Według szacunków wartość marki to nawet 2 miliardy dolarów. No to już wiadomo, dlaczego ona nie wraca do śpiewania. Zarządzanie taką gotówką to nie jest łatwa sprawa. Belinda Carlisle, na spokojnie, za chwilę w Radiu Alex będzie Heaven is a Place on Earth.
1: Radio Alex.

0: Malika Montany. Urodzinowa sobota, 10 października. To wyjątkowa noc pełna niepowtarzalnych atrakcji. Na scenie prawdziwa legenda i twórca kultowych hitów Water Anna i Dota Bass Hunter. Do tego niesamowite show, wystrój, tort i masa niespodzianek. Energy 2000 Przytkowice. 35 lat najlepszych imprez.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Po reklamie.
5: Radio

0: No Mercy w Radiu Alex. Wiem, że jeszcze kawał czasu do tego wydarzenia, ale to impreza biegowa, a wiadomo, jak w Polsce kochamy bieganie, więc różnego rodzaju pakiety startowe szybko znikają. Pewnie podobnie będzie z biegiem niepodległości w Zakopanem. Trasa zostanie wytyczona ulicami miasta, a zapisy już ruszyły. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie zakopiańskiego Mosiru. Ja tylko dodam, że to będzie 12. edycja biegu niepodległości w stolicy polskich Tatr. Polecamy 11 listopada. Jakby coś, bo nie mówiłem wcześniej, ale to chyba logiczne, tak mi się wydaje. Krywań za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Miejsce, w którym spotykają się tradycja, przyroda i przygoda? Pieniński przełom Dunajca. Daj się zachwycić jego pięknu z pokładu Łodzi Flisackiej. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich zaprasza na spływy jedną z najbardziej urokliwych rzek w kraju. Przeżyj wspaniałą przygodę w bezpiecznych i komfortowych warunkach, indywidualnie lub grupowo. Pływamy codziennie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji biletów. Szczegóły na flisacy.pl.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Luna, słoneczne dźwięki na antenie radia Alex. To słońce niebawem się przyda, z muzyki słońce, które będzie nas ogrzewać, bo trochę chłodniej się zrobi i na Podhalu, i na Podbeskidziu, ale o tym po wiadomościach o 19:00. Natomiast po 19:00 na pewno zajrzymy na weekend w regionie i będzie też muzyczne stypendium od gwiazdy muzyki. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Euro wjechało i mega rabaty dało. Już jutro od godziny 8 w sklepie Euro w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64. Czekają na Ciebie nowe okazje i super ceny. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1939. Teraz tylko 999 zł. Zapraszamy do RTV Euro AGD w Nowym Targu, ulica Królowej Jadwigi 64.

0: Farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
2: Dotarliśmy do 19:00, sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy.
3: Jakub Z., 19-latek z Ostrołęki, który przed południem zaatakował w szkole uczniów i nauczycieli, opuścił szpital.
4: Został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Wkrótce ma zostać przesłuchany, dowiaduje się nasz reporter.
3: Ponownie łączymy się z wozem satelitarnym, który jest przed zespołem szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce.
4: I witamy Michała Radkowskiego.
5: Witam, dzień dobry.
4: Michale, jakie są twoje najnowsze ustalenia?
5: Lekarze zezwolili na wypuszczenie 19-latka ze względu na jego dobry stan zdrowia. Teraz, jak mówiliście, przebywa w komisariacie na izbie wytrzeźwień. Wiadomo, że pobrano od niego krew. Będzie badana, czy napastnik nie był pod wpływem substancji odurzających. Wiemy, że wcześniej, jeszcze przed dzisiejszym atakiem, był notowany przez policję za posiadanie narkotyków.
6: Napastnik, mogę potwierdzić, że wyszedł już ze szpitala, został przez nas zatrzymany. Pozytywna informacja jest taka, dosłownie sprzed chwili, że dwie osoby, dwóch uczniów, które był w szpitalu, również ten szpital opuściły.
5: Powiedział mi przed chwilą rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański. Na razie nie wiadomo, kiedy pozostałe poszkodowane osoby, nauczyciele i uczniowie wejdą ze szpitala. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
4: Nie gaśnie ogień rewolty we Francji.
3: W samym centrum gwałtownych zajść w Paryżu był korespondent Marek Gładysz.
4: Marku, przedstaw aktualny raport z niespokojnej metropolii nad Sekwaną.
7: Starcia z policją wybuchły po zablokowaniu przez studentów wejścia do paryskiego Instytutu Nauk Politycznych, jednej z najbardziej renomowanych francuskich uczelni wyższych, na znak solidarności ze strajkującymi już od ponad dwóch tygodni licealistami. Ci ostatni blokują ponad 500 gmachów szkolnych w całym kraju, strajkują też studenci blisko 40 uczelni wyższych. Jeżeli rząd nie pójdzie na ustępstwa, to będziemy coraz bardziej zdeterminowani i zorganizujemy jeszcze więcej protestów, tłumacz mi jeden ze strajkujących licealistów, którzy żądają między innymi lepszych warunków w szkolnych klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli.
4: Prokuratura może już stawiać zarzuty Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu.
3: Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceminister spraw zagranicznych zrzekł się immunitetu.
4: Wczoraj cała sejmowa komisja regulaminowa poparła wniosek śledczych w tej sprawie.
3: A dziś przyjęła wniosek samego posła.
4: Śledczy chcą postawić Bartoszewskiemu zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia powierzonego mu majątku.
3: Wartego kilkanaście milionów złotych.
2: Jutrzejsza pogoda na Podhalu i na Podbeskidziu zapowiada się i dobrze, i trochę gorzej też. Do południa to jeszcze całkiem sporo słońca, później będzie przybywać chmur. Wieczorem popada, może być też burzowo. Co do temperatury, to jutro w Zakopanem 15 stopni, 19 w Nowym Targu, w Bielsku Białej do 21, ale jutro silny wiatr, więc odczuwalna temperatura na pewno będzie kilka stopni niższa. Siódmy października, jest środa, w pół do weekendu, to są 3 minuty po 19:00. Jest też oczywiście muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Alex. Na początek zespół Alphaville, Big in Japan, a później Taylor Swift, Opalite. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór w Radiu Alex.
8: Radio Alex.

0: Secret Service w Radio Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. Nie wiem, jak wyglądała ich droga do muzycznego świata, ale udało się i są znani dookoła świata. Natomiast jeśli wy jeszcze znani nie jesteście, próbujecie, ale nie idzie, no to proszę się w tej sprawie zgłosić do A$AP-a Rockiego. Wpadł na pomysł, że ufunduje komuś 4-letnie stypendium w Rock Nation School of Music, Sports and Entertainment na Brooklynie. Zgłoszenia ślijcie do niego do 15 grudnia, to będą 4 lata studiowania na koszt gwiazdy muzyki. Trzymam kciuki, żeby udało się komuś z naszego kraju. A za chwilę wracamy do muzyki, za chwilę w Radiu Alex Shakira i Wyclef Jean.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: George Harrison, ex-Beatles w Radiu Alex, a może by tak wybrać się do Gruzji? Będzie okazja w piątek w galerii BWA Jatki w Nowym Targu. Przed nami spotkanie pod tytułem Sakartvelo, czyli Gruzja. Wymarzona wyprawa Krysi i Marka Ciesielskich, muzyków w podróży. Opowiedzą m.in. o tajemniczych wieżach obronnych i kościołach w otoczeniu majestatycznych pięciotysięczników, czy też innych skarbach architektury i kultury z początków chrześcijaństwa. Będzie też o samej stolicy Gruzji. Polecamy na piątek początek spotkania o 18:00.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
2: Po reklamie.

0: Nie do weekendu, już naprawdę bardzo blisko, to znaczy chciałbym, żeby było blisko i tak sobie wmawiam. A jeśli chodzi o muzyczny świat, to po godzinie 20 też będzie bardzo ciekawy temat, bo będzie o płycie, która przeleżała na strychu 50 lat.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie. Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: Środa, 7 października, na zegarze 20. Sprawdzamy najnowsze wiadomości, które ma dla nas Anna Wachowska.
3: Prokuratura w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa. Dziś przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował nożem kolegów i nauczycieli, a następnie po ucieczce z budynku postronne osoby. W sumie ranił 9 osób. Został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach. 19-latek miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Michał Radkowski, łączymy się z naszym głosem satelitarnym.
4: Witam.
3: Witaj. Jesteś przed zespołem szkół. Czy na miejscu są jeszcze pirotechnicy?
4: Nie, opuścili ten teren po godzinie 18, a to oznacza, że zakończyli sprawdzanie plecaka. Dosłownie przed chwilą Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, potwierdziła mi, że w plecaku znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Na razie nie chcę ujawniać więcej szczegółów, temat podać jutro podczas konferencji prasowej. Udało mi się też nieoficjalnie ustalić, że ładunek miał być prawie zdetonowany. No i faktycznie tuż przed odjazdem pirotechników była tutaj wyczuwalna woń, podobna do tej, gdy odpalane są petardy. Teren przed szkołą nadal jest tutaj wygrodzony, wciąż pracują tu policjanci. Nie wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa. Jutro wszystkie szkoły w Ostrołęce mają odwołane lekcje. Uczniowie mają jednak przyjść do szkół. Tam będą na nich czekać psycholodzy. Jutro rano o 9 zbiera się znów sztab kryzysowy. Ten dzisiejszy pracował od 13 aż do 18.30. Z Ostrołęki Michał Radkowski.
3: Skala tej tragedii pokazuje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, mówił dziś prokurator po opuszczeniu sali sądowej w Piotrkowie Trybunalskim. Za dwa tygodnie, 21 października, poznamy wyrok w procesie Sebastiana M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1. Zginęli w nim rodzice i ich 5-letni syn. Prokuratura chce maksymalnej kary, 8 lat więzienia.
5: Ja po prostu uważam, że na miejscu Patryka, Martyny i Oliwiera naprawdę mógł być każdy z nas.
3: To prokurator Aleksander Duda. Obrona wnioskuje o uniewinnienie Sebastiana M.
6: W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
3: Mówiła adwokat Katarzyna Hebda.
0: Dziewięć, 10 stopni, tyle na termometrach na Podhalu, trochę chłodniej w Nowym Targu, bo w okolicach 7 stopni, w Bielsku Białej to nawet 13. Nocą już silniejsze podmuchy wiatru, ale nocą padać nie będzie. Kolejnej nocy popada i może być burzowo i na Podhalu, i na Podbeskidziu. A co do czwartku, no to jutro i słońce, i chmury, z czego to słońce do południa, a później coraz więcej chmur i przelotne opady deszczu są niewykluczone. Jutro silny wiatr, na termometrach 15 stopni w Zakopanem, w Nowym Targu 19, w Bielsku Białej powyżej 20. W piątek i w weekend dużo chłodniej. 7 października, mamy jesień, czas porządków, które czasami przynoszą naprawdę ciekawe owoce, takie bardzo opłacalne. W tej godzinie opowiem o pewnej płycie, która u kogoś w domu zapomniana przeleżała 50 lat. No to bądźcie z nami, a teraz w Radiu Alex gramy dalej. Teraz DJ Housecat i Ramis, Girls in Love, a później Sweat a la la la la lo od Inner Circle. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, to 3 minuty po 20.

0: Zespół ABBA w Radiu Alex. Dzisiaj jest kolejna rocznica ich jedynego występu w naszym kraju. Co prawda nie na żywo, ale jednak fajnie ich było zobaczyć w naszym kraju. A teraz wracamy do tematów też sprzed lat, ale z takim ujęciem na rok 2026. Dlaczego warto sprzątać? Bo można sobie o czymś wyjątkowym, co mamy w domu, przypomnieć. W jednym z programów pojawiła się wyjątkowa wersja piosenki Whole Lotta Love grupy Led Zeppelin. Okazało się, że ten singiel został wytłoczony tylko w 500 egzemplarzach i według wytwórni wszystkie zostały wycofane i zniszczone. No jeden egzemplarz nie i przez 50 lat przeleżał u kogoś w domu. Może nie jest jakoś super dużo warty, ale zarobić 1000 funtów na jednym sprzątaniu to zawsze coś. No to takich łowów i przy okazji naszych sprzątań życzę. Za chwilę w Radiu Alex Madonna będzie La Isla Bonita.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Sen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
2: Po reklamie.

0: zespół Bonnie M w programie Po godzinach w Radiu Alex. Za nami milionowy wtorek w naszym kraju. Słuchajcie, dwie osoby trafiły szóstki w lotto. Jedna los kupiła realnie w koszalinie, a druga zagrała online. Dostaną po ponad 10 milionów złotych. Mało tego, jeszcze ktoś wygrał 1 000 000 złotych w Lotto Plus. Ja tylko dodam, że w drugiej połowie września padła rekordowa wygrana w lotto. Prawie 45 milionów złotych. No takie wygrane potrafią uszczęśliwić zwycięzcę, jego rodzinę i Urząd Skarbowy. No to przy okazji kolejnego losowania trzymam za was kciuki. A za chwilę gram dalej, za chwilę w Radiu Alex kapela Górole.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Po reklamie.

Garcia w Radiu Alex. Za chwilę 21, czas wiadomości, czas też najnowszej prognozy pogody, a po 21 nasi... Garcia w Radiu Alex. Za chwilę 21, czas wiadomości, czas też najnowszej prognozy pogody, a po 21 nasi dziennikarze podsumują informacyjnie środę.

0: A do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Jest już 21. Posłuchajmy razem wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
3: Nożownik z Ostrołęki tę noc spędzi w policyjnym areszcie. Dziś przed południem 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem kolegów i nauczycieli oraz osoby postronne, w sumie 9 osób. Ranił także siebie. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie o usiłowanie zabójstwa. W Ostrołęce jest reporter Michał Radkowski. Łączymy się z naszym wodzem satelitarnym. Dobry wieczór. Kiedy 19-latek zostanie przesłuchany?
4: Najpóźniej w piątek w południe, ale niewykluczone, że dojdzie do tego jutro, już po południu. Prokuratura ma 48 godzin na to od chwili zatrzymania Jakuba Z. A ten, przypomnę, został dziś zatrzymany przez policjantów właśnie około 12 w rejonie plaży miejskiej nad rzeką Narew. Na razie 19-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Przed chwilą Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, potwierdziła, że badany był przez pirotechników plecak, który chłopak miał zostawić w sali, której zaatakował uczniów i nauczycieli.
5: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji. Całość wraz z zawartością została zabrana przez pirotechników, będzie poddana oględzinom i ewentualnie jutro będziemy mogli Państwu podać, co faktycznie znajdowało się w tym plecaku.
4: Jutro prawdopodobnie prokuratura poda też, jakie zarzuty może postawić 19-latkowi. Mówi się, że w tej chwili w związku z tym, co znaleziono w plecaku, można mu będzie postawić zarzut usiłowania zabójstwa. Sprzed prokuratury okręgowej w Ostrołęce Michał Radkowski.
3: Syntetyczne narkotyki warte co najmniej 35 milionów złotych przejęli w Kujawsko-Pomorskiem funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zlikwidowali fabrykę klofedronu, zwanego też kryształem. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o tej akcji?
6: W dwóch miejscowościach w powiecie włocławskim funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby. Podczas przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń odkryli laboratorium, a w nim ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą. To było w sumie 2000 litrów płynnego 3CMC. Chemicy mogli z tego uzyskać około 800 kg kryształu. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze rejonowej w Szubinie zarzuty wytwarzania na dużą skalę narkotyków. Wszyscy trafili do aresztu, grozi im 20 lat więzienia.
2: Wietrzny czwartek szykuje się i na Podhalu, i na Podbeskidziu, więc nie sugerujmy się tym, co będzie na termometrach. W Zakopanem nawet 16 stopni, w Nowym Targu 19, w Bielsku Białej do 21. Słońce będzie się jutro pojawiać, ale też ma się chmurzyć. Wieczorem popada też w nocy z czwartku na piątek i wtedy też niewykluczone są u nas lokalne burze. Siódmy października to jest środa, skoro już po 21, to w tej godzinie na pewno dużo informacji z naszego regionu. Podsumowanie środy okiem naszych dziennikarzy. A teraz muzyka wybrana dla Ciebie teraz w Radiu Alex. Bruno Ferrara, Amore Mio w Gorze Gubczyk. Dobry wieczór.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.

0: jest podsumowanie wiadomości ze środy w Radiu Alex. Tragiczny w skutkach upadek turystki z rejonu Zawratu na stronę zmarzłego stawu. Zgłoszenie o wypadku dotarło do centrali Topr wczoraj, 6 października w godzinach popołudniowych. Turystka spadła po stromym, twardym śniegu. Nie miała zimowego wyposażenia. Ratownicy odnaleźli poszkodowaną w zawratowym żlebie. Mimo zabiegów resuscytacyjnych kontynuowanych również podczas transportu śmigłowcem na lądowisko w Zakopanem, a także pomocy udzielonej kobiecie w szpitalu, jej życia nie udało się uratować. Policjanci z Rabki Zdroju zatrzymali 54-letniego mieszkańca gminy Raba Wyżna, podejrzewanego o spowodowanie dwóch pożarów w Podsarniu. Pierwszy wybuchł 26 września w budynkach gospodarczych. Kilka dni później, 1 października, ogień pojawił się w niezamieszkałym domu. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 54-latka. Zebrany materiał dowodowy zostanie teraz oceniony przez sąd, który zdecyduje o jego odpowiedzialności. W niedzielę 4 października w Instytucie Niematerialnego Dziedzictwa Ludów Karpackich odbył się pokaz amatorskich filmów z Podhala, nakręconych od lat 40. do 80. ubiegłego wieku przez amerykańską Polonię. To druga odsłona tego projektu. Zarówno w czasie premiery filmu z rekonstrukcji Wesela z lat 60. pokazywanego już w Zakopanem, jak i w Ludźmierzu, na pokaz zabrakło wejściówek. Pejzaże podtatrzańskich wsi i Nowego Targu, ludzie w strojach z tamtych czasów, ich zajęcia oraz uroczystości rodzinne dostarczyły wzruszeń i refleksji.
1: Na tym filmie jest ja, jest także moja siostra, jest moja mama, jest mój tata, jest mój sąsiad. Pierwszy film jest nagrany w domu rodzinnym tego mojego ujka, Cześka. Nie pamiętam tego, bo wtedy pewnie miała 3 roki. I powiem wam, że mi się ta łezka w łecach zakręciła, że no jest to coś pięknego.
2: Warto popatrzeć, stare ubrania, nawyki takie, zwyki, co dziś już zaginęły.
3: Znalazł pan na przykład krajobraz swojej wsi?
2: Nie, to akurat nie. Trochę jest glicerowa tam, ale nie. Ale właśnie takie ubrania, to że i grania, muzyka już jest inaczej. Dziś dawno tego ozdobników nie było, nic. Już inaczej troszkę grali.
3: Kręci się troszkę łezka wokół?
2: No, trochę tak.
4: Bardzo wzruszające, jak się zmieniło to wszystko na Podhalu przez kilka tych dziesięcioleci, nie?
3: Dlaczego pani przyszła na ten pokaz? Czy miała pani nadzieję, że zobaczy pani na przykład znajomych albo swoją wieś z takiej perspektywy kilkudziesięcioletniej?
4: Bardziej interesowało mnie może takie ubiór, dawne takie tradycje po prostu, i bo raczej nie spodziewałam się, że spotkam kogoś znajomego, zobaczę, nie?
3: I jak zmienił się ten strój góralski?
4: Bardzo, bardzo się zmienił, chociaż niektóre elementy pozostały takie, jakie są do dziś.
3: Super, bardzo dziękuję.
0: Z widzami rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Filmy zostały odnalezione w prywatnych domach w Chicago i zdigitalizowane przez Agatę Zborowską. Autorka projektu rozpoczyna jego nową odsłonę. Tym razem poszukuje takich filmów na Podhalu.
5: Mamy przekonanie, że tych filmów również zostało bardzo dużo w Polsce. Zarówno tych nagranych przez osoby, które posiadały kamery w Polsce, jak i być może takich, które były na przykład przesyłane ze Stanów Zjednoczonych do Polski. I ten projekt ma na celu właśnie pozwolenie w ocaleniu tych materiałów i zdigitalizowaniu ich bez kosztów dla osób i dla rodzin, które być może nie mają takich możliwości finansowych, nie wiedzą, jak się za to zabrać i też nie wiedzą często, co zrobić z tymi filmami.
0: Mówiła autorka projektu filmowe Powroty Podhale Agnieszka Zborowska. Blisko 300 gramów marihuany znaleźli zakopiańscy kryminalni w mieszkaniu na jednym z nowotarskich osiedli. Policjanci ustalili, że stamtąd narkotyki mogą trafiać na ulicę Zakopanego. O miejscu dystrybucji dowiedzieli się w ubiegłym tygodniu, a na miejscu uwagę funkcjonariuszy zwrócił charakterystyczny zapach marihuany. W mieszkaniu znaleźli także wagi, pieniądze i woreczki dealerskie. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Nowy targ ufunduje sztandar dla 21. Lekkiego Batalionu Górskiego. Deklaracja poparcia w tej sprawie została jednogłośnie przyjęta podczas poniedziałkowych obrad Rady Miasta. Decyzja ma zacieśnić związki, które historycznie łączą stolicę Podhala oraz strzelców podhalańskich.
6: Nowy targ jest naszym miastem partnerskim, a rynek nowotarski jest miejscem wyjątkowym, bo tu właśnie zaczęła się historia polskich wojsk górskich. 1 maja planujemy uroczystość nadania sztandaru dla jednostki wojskowej, która również będzie zorganizowana na nowotarskim rynku.
0: Powiedział Radio Alex podczas niedawnego święta batalionu pełniący obowiązki dowódcy jednostki major Rafał Landowski. Społeczna zbiórka pieniędzy już ruszyła. Dobrowolnych wpłat będzie można dokonywać na dedykowane konto. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Radia Alex. Trudne zadania postawili sobie uczniowie i nauczyciele legendarnego Kenara na 150-lecie swojej szkoły. Postanowili upamiętnić jej bogatą historię w marmurowym pomniku. Prace, począwszy od projektu poprzez modele gipsowe do finalnego efektu, trwały prawie rok. Historię szkoły podzielono na 5 etapów. Na pomniku upamiętnia je 5 płaskorzeźb.
7: I ten pierwszy, ten dolny, jakby to jest taki pierwsze lata naszej szkoły jeszcze, te początki. A teraz rzeźba może być taka bardziej prymitywna, bardziej taka mniej złożona. Następny element to mamy 20-lecie międzywojenne. Później mamy ten taki trochę secesji, lata 70., 80. i taka abstrakcja. Proszę uwierzyć, że tu są też formy takie bardzo abstrakcyjne i zgeometryzowane postacie lub bardzo takie realistyczne. I tam jest właśnie taki przegląd też jakby środowiska tutaj naszego, czyli Podhala, tu gdzie ta szkoła się kształtowała.
0: Mówił nauczyciel rzeźby oraz wychowawca w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Kenara Andrzej Mrowca. Nad pomnikiem pod okiem swojego nauczyciela pracowały uczennice klas trzecich, które po raz pierwszy zmierzyły się z rzeźbą w marmurze.
8: Dużo czasu tutaj spędziłyśmy przy tym kamieniu i dużo ciężkiej pracy włożyłyśmy, ale jesteśmy bardzo zadowolone.
9: Mój element akurat przedstawia tańczącą parę tam. Kobieta z taką suknią złożystą. To jest właśnie tak nawiązanie do tańca, który jest tutaj dużą częścią kultury, uważam, zakopiańskiej.
10: Moja rzeźba przedstawia skrzypce, to co też nawiązuje do tej szkoły, no bo tutaj też i mamy kierunek lutnictwo, gdzie tworzymy właśnie takie instrumenty.
3: Czy wy macie świadomość tego, że tutaj za chwilę setki osób i będą podziwiać waszą pracę? Jest to trochę stresujące?
8: No jesteśmy takie zaszczycone trochę, że mogłyśmy w ogóle w tym uczestniczyć i Kami na pewno długo się tu utrzyma, więc bardzo dużo osób to zobaczy.
0: Z uczennicami Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara, autorkami pomnika, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. W cokole zostanie umieszczona kapsuła czasu z przesłaniem dla kolejnych pokoleń. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbędzie się już 16 października. Straż Graniczna przenosi się do nowego targu. Miejscy radni przychylili się do pomysłu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie byłego kombinatu. Zmiana ma umożliwić funkcjonariuszom wybudowanie w tym miejscu nowej siedziby, która przejmie obowiązki jednostki obecnie zlokalizowanej w Zakopanem. Dotychczasowa placówka nie zostanie jednak porzucona. W toku dalszych prac związanych z przenosinami ma zmienić się sposób jej wykorzystania.
11: Dla nas jest to strategiczna inwestycja, dlatego że położenie miasta Nowy Targ i skomunikowanie miasta Nowy Targ na pewno ułatwi nam operowanie na terenie, który podlega służbowo placówce obecnie znajdującej się w Zakopanem. Placówka w Zakopanem operuje w tej chwili na 6 powiatach i dojazd do każdego powiatu ma tutaj niebagatelne znaczenie, żeby w odpowiednim czasie podjąć interwencję, jeżeli wymaga tego sytuacja.
0: Mówiła obecna na ostatniej sesji Rady Miasta pułkownik Renata Obrzut. Podjęte kroki mają usprawnić pracę służb przy wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Ta z roku na rok ma stawać się jeszcze ważniejsza, bowiem Polska coraz rzadziej pełni dla migrantów rolę kraju wyłącznie tranzytowego, zapewniają przedstawiciele Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Pośpiech, strach i presja czasu to emocje, które wykorzystują cyberprzestępcy, ostrzegają służby. Warto dokładnie sprawdzać adresy stron i wiadomości, nie klikać w podejrzane linki z SMS-ów i nie instalować programów, o które proszą nieznajome osoby. Pomocne jest także dwuskładnikowe logowanie i stosowanie różnych haseł. Nie należy podawać danych karty ani numeru PESEL na niesprawdzonych stronach. Jeśli doszło do wycieku danych lub kliknięcia w podejrzany link, trzeba natychmiast skontaktować się z bankiem, zmienić zmienić hasła i zastrzec PESEL. Podejrzanego SMS-a można przesłać do CERT Polska na numer 8080. Zgubienie się w lesie może szybko zamienić grzybobranie w akcję poszukiwawczą. Policja przypomina, jak przygotować się do wyjścia. Naładowany telefon, latarka, odblaski, woda i coś do jedzenia to podstawowe wyposażenie. Warto też poinformować bliskich, dokąd idziemy i kiedy planujemy wrócić. Policjanci radzą, by nie wybierać się do lasu samotnie i zapamiętywać charakterystyczne miejsca. Jeśli zabłądzimy, należy zadzwonić pod numer alarmowy i, jeśli to możliwe, dotrzeć do najbliższej drogi.
12: Słuchacie Radia Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.
4: Jest już
1: D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
1: Po reklamie.
4: Jest już 22. Katarzyna Podraza ma dla nas najnowsze wiadomości.

0: Śledztwo w sprawie zbrodni w opactwie. Prokuratorom dopiero dziś udało się przesłuchać mężczyznę, bo wcześniej wykluczali to biegli psychiatrzy, którzy w pierwszej opinii stwierdzili u Ihora M., obywatela Ukrainy, objawy ostrej psychozy. Druga opinia mówiła o lekkiej poprawie i zaniku wrogości, ale wciąż wykluczała przesłuchanie. Wczoraj prokuratura zamówiła trzecią opinię. Dziś doszło do postawienia zarzutów i przesłuchania. Mężczyźnie grozi dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, ale o tym sądzi osobna opinia na późniejszym etapie śledztwa.
1: Jutro w ostrołęckich szkołach nie odbędą się lekcje. Zamiast tego uczniowie mają możliwość spotkania z psychologami i pedagogami. To reakcja na dzisiejszy atak nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce.
2: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło. Natomiast mogę Państwa zapewnić, że uczniowie są bezpieczni.
1: Mówiła wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Wsparcie psychologiczne będzie dostępne także dla nauczycieli i rodziców. Dodatkowo przed szkołami pojawi się więcej patroli policji i straży miejskiej. Pomorscy funkcjonariusze szukają sprawcy albo sprawców, którzy ostrzelali z broni pneumatycznej szkolny bus w miejscowości Skarszewy w okolice Stargardu Gdańskiego. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Pusty bus był zaparkowany obok lokalnego zespołu szkół publicznych. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem albo w nocy. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja. Skalę strat oszacowano na 3000 zł.
3: Wróćmy jeszcze do informacji pogodowych. Wiecznie będzie w ciągu najbliższej doby i na Podhalu, i na Podbeskidziu, więc to, co na termometrach, niekoniecznie będzie przez nas odczuwalne. W Zakopanem 15 stopni, w Nowym Targu jutro 19, a w Bielsku Białej do 21. W piątek to już wszędzie dużo chłodniej, w Zakopanem to nawet nie będzie 10 stopni. W Nowym Targu będzie, w Bielsku Białej nawet bliżej 15. W piątek i słońce, i chmury, choć rano dzień przywitamy deszczem. Środowy program Po godzinach już się kończy. Jutro, czwartek, będziemy bliżej weekendu. Ten weekend też będziemy oczywiście planować. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za dziś. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Muzyka wybrana dla
4: ciebie. Radio Alex.